0: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. Ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
2: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
0: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
2: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
0: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
3: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
0: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.

0: drodze.
1: Od najbliższego poniedziałku ruszy duży remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II przy kinie Femina. Przez całe wakacje nie będzie przejazdu przez tory, a ruch zostanie skierowany na tymczasowe zawrotki i objazdy. Zmienią się także trasy tramwajów. Część linii zostanie zawieszona, a na ulicę wyjadą autobusy zastępcze.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Przed nami kolejny upalny dzień w Warszawie. Dzisiaj termometry mają maksymalnie pokazać nawet 28 stopni. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na otwartym słońcu. Dzisiaj ma być też całkiem pogodnie, choć nie zabraknie chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej i ta temperatura ma przekroczyć nawet 30 stopni. I tak może być do końca tego tygodnia.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Talk Radio.
1: What a lovely morning.
2: Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Środa, 24 czerwca, na powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, Pan od Guziczków
4: i redaktor noblista Jan Bajor Bajorek. Dzień dobry, Janku.
3: Honor is causa, tak, dzień dobry Państwu. Kłaniamy się bardzo nisko. Będziemy z Państwem do 10:00 w ten najdłuższy dzień w roku, chyba tak to jest. Ale nieważne. Dobrze, proszę Państwa. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Bardzo prosimy, kłaniamy się. Będziemy z Wami do 10:00, będziemy grać klasykę rocka.
4: Proszę dzwonić, ponieważ Pan Profesor Bajorek nie ma za dużo czasu, prawda, żeby odpowiedzieć na Państwa listy.
3: A dobrze byłoby, żeby jednak na coś odpowiedział. Także zapraszamy serdecznie. Jestem do Państwa dyspozycji. Wyjątkowy dyżur.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Last for Life, Iggy Pop, Rock Radio, proszę Państwa, 18 po 6, pasuje jak ulał. Telefon, tak?
1: Tak, analogowy nawet.
0: Analogowy,
1: tak. Telefon. Na korbkę.
0: To bardzo prosimy.
2: Hejcia, Joga z Poznania, nisko się kłania.
1: No proszę.
2: Znajduję się na zakładzie, dzisiaj środa, ładna pogoda, także szybko, szybko, panowie, do pracy i po pracy nad jeziorko. Pozdrawiam. Hell yeah.
0: Środa, ładna pogoda. To się nawet rymuje.
1: Środa,
0: ładna pogoda. No, tak. No nieźle, co?
1: Nieźle.
0: Pozdrawiamy pana Jogasa, pozdrawiam Poznań. Kto może, ten niech ucieka nad jeziorko.
1: Ale bym sobie do siebie na jeziorko podjechał. No.
0: Do siebie czy gdzie, przepraszam? Do Łysych?
1: Tam nie, tam nie ma, tam jest staw.
0: No właśnie, tak myślałem.
1: Tam nie, tak w ogóle, tam jest oczko.
0: Z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy Poznań, dziękujemy, czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Można nad jeziorko. In Excess, New Sensation, 19 po 6.

New Sensation in Excess w Rock Radio 23 po 6 gramy klasykę rocka The Clash, Creedence Clearwater Revival, proszę Państwa, to już za moment w Rock Radio, a Wy zostajecie, mam nadzieję, z nami.

0: Creedence Clearwater Revival i Proud Mary w Rock Radio za 26, 7, proszę Państwa. Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę Państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
1: O proszę.
0: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colin, to czemu nie?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Ale to byłoby dobre.
0: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
1: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
0: Kasę to na pewno mają. Metallica, Enter Sandman za 26.
1: No nie wiem.

0: Faded, Aerosmith, za 17:07, proszę
1: Great
0: Państwa.
1: Song.
0: Madness za chwilę, Black Sabbath za chwilę, a wy zostajecie z nami. Łączy nas klasyka rocka.
2: Rock Radio.

0: drodze.
1: Uwaga, kierowcy w centrum, od soboty zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Z Kruczej skręcicie wyłącznie w prawo, a zawracanie będzie możliwe na rondach Dmowskiego i De Gaulle'a. Zmieni się również trasa autobusu linii 107, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualną organizację ruchu. Tak będzie do 5 lipca.

0: zdążyła misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
1: Wyszkodzi?

Stupid Girl za 3:07, proszę Państwa, za chwilę newsy w Rock Radio, a w nich świetne wieści, podobno służby gotowe na falę upałów. Czy to oznacza, że mają w gabinetach klimatyzatory? Szczegóły za chwilę.

0: Co to jest używka?
1: Do włosów.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Tego nie można prowadzić do Polski.
4: Co oni reprezentują, no to jest dramat.
5: Nie idźcie tą drogą.
6: Chodźcie z nami jeszcze przez chwilę. 7 na zegarze, słuchajcie Rock Radia. Czekamy na was, 2 2 4 4 0 66. Głosówki na Messengerze. A teraz newsy.
7: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premiera konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw.
2: Rock Radia.
7: Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Na Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
7: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
9: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
7: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na Mianowickiego, krańce południowo-zachodniej Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego. Przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
10: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
7: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6,11 zł za litr.

Przemysław Pozowski, zapraszam. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo. Tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w teoretycznym hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6, 6-3.

0: Rock Radio.
1: Uwaga, kierowcy na Ochocie. Od najbliższego poniedziałku zamknięta będzie jezdnia Alei Niepodległości w kierunku Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach będzie przeniesiony na drugą nitkę, co oznacza zwężenia i możliwe korki. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia, dlatego warto wybierać objazdy ulicami Marszałkowską lub Raszyńską.

0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
1: Jak gorąco. Takie komentarze będzie można słyszeć w Warszawie już w okolicach południa, bo temperatura ma sięgnąć nawet 28 stopni. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro będzie jeszcze więcej słońca i ta temperatura pójdzie w górę. I tak do końca tego tygodnia ma nawet przekroczyć 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Przyszliśmy napoić nasze konie.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Dzisiaj cztery pory.
1: 16 po 7, proszę Państwa. Telefon, messenger.
2: Messenger, przepraszam, nie wiedziałem.
1: Bardzo prosimy, halo, prosimy.
3: Dzień dobry, Kajtku, dzień dobry, Janku, Tomek z Targówkowskich ulic.
1: Dzień dobry.
3: Kolejnej słonecznej dobie tego tygodnia serdecznie wita, pozdrawia. Rock Radio odpalone, lista obecności w robocie odhaczona. No to dzionek jakoś się tak nam powoli rozkręca, zaczyna. Lampa coraz mocniejsza się szykuje. Niech spokojnie nam to mija, żebyśmy się tam nie sparzyli. Dbajmy o nawodnienie. A przy okazji świętego Jana dzisiaj, no to
1: no.
3: Jasieńku, najlepszego, zdrówka i czego sobie tylko tam zażyczysz. Taka radiowa prywata w najlepszym rockowym rock radiu na świecie. Buziaczki, pozdrowienia, hell yeah.
1: Dzięki, Tomeczku, kłaniam się, ja cały czas wychodzę z założenia, że jestem za młody, żeby obchodzić imieniny, ale bardzo doceniam twoją pamięć. Ty jesteś jednak człowiek klasa, także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: No niestety. No tobie można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie to, że jesteś święty.
1: Jedno trzeba pamiętać, gdy na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to w końcu listopada, pada albo nie pada.
2: No tak.
1: Motley Crue, Kickstarter, my heart.
2: Jednak święty.
1: Dedykuję sobie tę piosenkę. A co?

0: Ghost Town Traffic w Rock Radio, Jimi Hendrix, proszę państwa, a Kajto mówi, ej, Messenger. Ja mówię, no dobra.
1: Nie no, bez ej. Powiedziałem. Nie, no, powiedziałem. Przepraszam, panie Janie, dostaliśmy Messengera głosówkę.
0: Chciałbyś. Proszę, halo.
2: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Chciałem się przyłączyć do życzeń dla Janka. A przy okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin Lionelowi Messiemu. Bo dzisiaj chłopak ponoć ma urodziny, także wszystkiego najlepszego i żeby ci się tam udało ten turniej wygrać w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i Kanadzie. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj Tasie, hell yeah.
0: No i już miałem dziękować za życzenia, ale nie podobasz mi się. Niestety.
1: No ale nie, no ale towarzystwo, masz zacne tego dnia. No,
0: człowiek, on jest nietowarzyski, on ma Aspergera czy tam coś, on siedzi sam w domu.
1: Jak sam w domu, jak ma dzieci?
0: To Jezu, no, w cudzysłowie rzecz jasna.
1: Aha.
0: No dobra, no niech mu będzie, to najlepszego, ale niekoniecznie, musi od razu turniej wygrywać.
1: Znaczy ja też nie jestem za, bo nie jestem fanem. Znaczy w sensie inaczej, podziwiam, problem, żeby było jasne.
0: Ja mam problem z Argentyną, bo tam jest kilku innych piłkarzy, których bardzo lubię, jego po prostu nie lubię.
1: A poczekaj, do kogo lubisz?
0: Na przykład Lautaro Martineza.
1: A, no to Intermedio.
0: No na przykład, no i co?
1: No nie, no także to się zgadzam.
0: Dobrze, Tomeczko, ale dziękuję za życzenia imieninowe. Ja powtarzam, jestem za młody, żeby obchodzić imieniny. To jeszcze nie jest ten moment, ale dziękuję bardzo. Kłaniamy się nisko, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Apeluję, nie nakręcać tej spirali śmiechu.
1: Bardzo żałuję, że w Argentynie już niestety nie ma mojego ulubionego piłkarza.
0: Adolfa?
1: Nie. Di Mari!

0: Can't Stand Losing You i The Police w Rock Radio, proszę Państwa, za 19:08. Łączy nas klasyka rocka. My będziemy, proszę Państwa, grać dalej i umilać Wam, mam nadzieję, środowy poranek. Na horyzoncie Ken Loggins i Edyta Bartosiewicz ze słynnym Siałem. Także Siał, zostańcie z nami.
1: Rock Radio.

0: Polsce.
1: Przypominamy, że od poniedziałku ruszy duży remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II przy kinie Femina. Przez całe wakacje nie będzie przejazdu przez tory, a ruch zostanie skierowany na tymczasowe zawrotki i objazdy. Zmienią się także trasy tramwajów, część linii zostanie zawieszona, a na ulicę wyjadą autobusy zastępcze.

0: Panie pośle, może mi się pan przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję.
2: Aha. Powstanie Rock Radia.
3: No i dojechaliśmy do ósmej, a to oznacza tylko jedno. Rebus jebus, proszę państwa, zagadka dźwiękowa, która niedługo przejdzie do historii, ale jeszcze można zgarnąć satysfakcję, więc zapraszamy, bawimy się za chwilę. A teraz, proszę państwa, co? Newsy.
4: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy.
2: Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w szpitalu południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Jędrzejewski twierdzi, że w szpitalu południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół szpitala południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w szpitalu południowym ogłosił powołanie nowej rady nadzorczej szpitala, a prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
4: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
6: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
4: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni. W tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
7: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
4: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
8: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
4: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
2: Radio. Rock Radio w drodze.
9: Szykują się kolejne utrudnienia. Od poniedziałku rozpocznie się remont torowiska na ulicy Grójeckiej między placami Narutowicza i Zawiszy. Nie skręcicie w lewo z Niemcewicza w Grójecką, a tramwaje nie będą kursowały na tym odcinku do początku sierpnia. Zmienią się także trasy wybranych linii, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualną organizację ruchu.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Przed nami w Warszawie dzisiaj naprawdę upalny dzień, więc warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli wybieracie się na dłuższy spacer. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 28 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Ma być sporo słońca i sporo chmur, ale raczej nie będzie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze więcej słońca i temperatura pójdzie w górę. Do końca tego tygodnia będzie przekraczała 30 stopni w dzień.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Rock Radio.
0: Rock Radio.
3: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
4: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
0: Powstanie Rock Radio.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: It's my life, no doubt. 16:08.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy, proszę Państwa, do Rebusa jebusa, naszej zagadki dźwiękowej. Za chwilę ją zagramy dwukrotnie. Następnie Państwo albo mogą dzwonić 2 2 4 4 0 66, albo nagrywać głosówki z odpowiedziami. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa, proszę Państwa, satysfakcję. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to
0: powiedzenie. No to rebus jebus.
4: I have a dream.
5: Czas ścinki. Pokażę Wam dokładnie, jak ścinać.
6: To nasza głowa, głowa jest duża.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Posłuchajcie rebusa na wszelki raz, na wszelki parę raz jeszcze.
4: I have a dream.
5: Czas ścinki. Pokażę Wam dokładnie, jak ścinać.
6: To nasza głowa, głowa jest duża
7: i pusta.
0: Jadymy, 2 2 4 4 0 66, głosówki na Messengerze, 17:08, na Was czeka satysfakcja, a to już Lombard i szklana pogoda.

Szklana pogoda, czyli wszystko dla miłośników recyklingu. Republika i Salosalium za chwilę, proszę Państwa, o 20 po 8 i za chwilę rozwiązanie Rebusa i Ebusa. Proszę zostać z nami.

0: mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Runaway Train, Sao Salium w Rock Radio za 27:09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania rebusa jebusa, co a czemu nie. Proszę bardzo, przypomnijmy zagadkę, kategoria powiedzenie.
3: I have a dream.
4: Czas ścinki. Pokażę wam dokładnie, jak ścinać.
5: To nasza głowa, głowa jest duża.
6: Fantastyczne, uwielbiam.
0: Dararara.
6: Słucham sobie wieczorami.
0: 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze słucham.
7: Piekielny stalarz z tej strony.
6: O.
7: To chyba moja kategoria. Rozwiązaniem rebusa jebusa jest marzenie ściętej głowy. Hell's bells.
6: Hell's bells, hell yeah.
0: Hell's bells, jest. Dobra odpowiedź.
6: Very good
0: pana
6: answer.
0: Kategoria. Dlatego należy się satysfakcja. Gratulujemy. Ktoś jeszcze? Halo?
8: Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest marzenie ściętej głowy. Pozdrawiamy.
6: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wysyłamy satysfakcję.
6: Oczywiście.
0: Super, pięknie, fajowego dnia. I trzeci telefon dla pewności.
9: Cześć, tu Robert. A rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest marzenie ściętej głowy. Pozdrawiam.
6: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Gratulujemy. Pięknie. I wysyłamy satysfakcję. Marzenie ściętej głowy takie!
6: Pięknie, pod poprzeczkę. Lionel Messi.
0: Załadowaliście pod ladę, można powiedzieć. Super, gratulujemy serdecznie, proszę państwa. A rebus jemu zwróci jutro po 8:00. The Doors. Kajto.
6: Nie mam.
0: Kops i ogień.
6: Tylko analog, a nie, digital. No nieważne.

0: drodze.
1: W weekend rozpoczną się prace przy torowisku na trasie do Pęt i Winnica. Tramwaje nie będą dojeżdżały do Winnicy, a linie 2 i 17 pojadą skróconymi trasami. Dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą, a kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zwężeniami ulicy Światowida poza godzinami szczytu. Zachowajcie ostrożność.

0: Blair, Country House, dokładnie za 5:09, a to oznacza, że o 9:00 newsy, a w nich, proszę Państwa, ostrzeżenia przed piekielnymi upałami, które nadciągają. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy do 9, słuchacie Rock Radia. Kłaniamy się nisko, Bajor Kajto, na posterunku gramy klasykę rocka. A teraz w Rock Radiu zapraszamy Was na newsy.
3: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni.
1: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
4: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
3: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość i blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
5: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
3: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
1: Sport w Rock Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. W portugalskiej grupie z awansu cieszą się już Kolumbijczycy, potem jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela zremisowała z Ganą 0-0. W tej grupie w grze o awans wciąż jest Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą.
1: Pogoda.
3: Maksymalnie około 20 stopni nad samym morzem, 23 na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, 30-31 na zachodzie, tam też alerty drugiego stopnia przed upałami. Do tego dużo słońca.
7: Synek, słuchaj no.
1: Powstanie Rock Radia.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Anglicky, Joe Catherine Cradle, 16 po 9, a tutaj proszę, Messenger. Halo, prosił.
1: Halo, halo. To wszystko przez was, przez te słuchanie stałam się rock'n'rollowcem dzisiejszego dnia. Przyszłam do piekarni i co? Zapomniałam portfela. I jak sobie kupię chlebek na śniadanie? Kto nie ma w głowie, to ma w nogach. Pozdrawiam, buziaczki, Lucyna z Wrocławia.
2: Pozdrawiamy.
0: Są inne metody na smarowanie. Tak. Także to trzeba kombinować tylko, Lucynko. Pozdrawiamy serdecznie. No ale jak chcesz się wrócić po portfel, twój wybór. Grupa Super Trump, It's Raining Again w Rock Radio. 16 po 9. Każdy z was może zostać rock'n'rollowcem dnia. Tylko musi zadzwonić lub napisać. Nie, zadzwonić. Musi zadzwonić?
2: Zadzwonić. Albo nagrać głosówkę.
0: Albo nagrać głosówkę. O, to miałem na myśli. Z historią, która na to miano zasługuje.

0: It's Raining Again, grupa Supertramp, 29. The Cure, Tumpety jeszcze, proszę
1: otwieraj
0: państwa.
1: Otwieraj buzie, rozgrzewki nie zrobiłeś chyba.
0: A buciony taki jedzą.
1: Aha.

0: Bestie and the Heartbreakers Learning to Fly w pół do dziesiątej. Proszę Państwa, za chwilę u niektórych emerytura, a u niektórych już jakiś czas, prawda? I co można robić na emeryturze na przykład? No na przykład można być byłym prezydentem i kupić sobie Porsche. Ktoś tam wczoraj powiedział, że 911, ale nie, to nieprawda. Andrzej Duda, słuchajcie, podobno wszedł w posiadanie Porsche Boxster 981 w dodatku 10-latek.
1: A,
0: no ale Porsche jest
1: no
0: Porsche.
1: No ale Porsche jest Porsche, no, no wiadomo.
0: I teraz tak się zastanawiam, czyżby zamierzał driftować po śmietniku historii?
2: Powstanie Rock Radia.
0: Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Alanis Morissette, thank you. Ja jeszcze chwilę.

0: Tisze, tisze! Śpiewało ZZ Top, proszę Państwa. Dojeżdżamy do 10, ale przed 10 jeszcze trochę. Między innymi Eric Clapton, Hey, Creedence Clearwater Revival, ale też Bon Jovi, proszę Państwa. Proszę zostać z nami.
1: Chłopie!
0: Chłopie!
1: Uspokój się!
0: Poziomica laserowa w OneBoxie. Elegancko.

0: Bon Jovi, tak, proszę Państwa, trzeba uważać na to, co się pije, szczególnie podczas upału. Kajto Ruszczyk, panu Duziczku.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, dlatego ja nie piję podczas upału. I Jan Bajor Bajorek.
0: A ja piję i za kółkiem, i w pracy. Dziękuję bardzo. A w studiu Kuba Kaleta, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką podpowiemy, co można zrobić, gdy ciebie i twoich kolegów oskarżają o promowanie wartości satanistycznych. Jak można uniknąć po prostu
0: problemu. Złożyć ofiarę pewnie najlepiej.
2: No można też, tak.
0: Zwierzęcia albo z sąsiada.
2: Ale nie tylko.
1: Albo położyć się krzyżem.
0: Można.
2: Ale odwróconym, nie?
0: No chyba.
1: No tak, no raczej to takie logiczne.
0: Nie, on
1: chyba
0: nie wie, o czym mówię, on już tego nie robi. On jest nowy. Dobra, a po 12?
2: Po 12 w Białych Krukach z kolei sprawdzimy, czy polscy słuchacze na początku lat 70. byli gotowi na hard rock.
0: Nie byli.
2: No nie byli.
0: Nie byli.
1: No, no to już nie ma sensu
2: to
1: czekać.
2: To my tego nie będziemy puszczać w takim razie, bo to w zasadzie już jest.
0: Nie no puśćcie, niech solki posłuchają. Fajna, bo no, żwawa taka, no tak, zna wszystkie ale motywy, motywiki. Nie?
2: Tak.
0: No. Tak. Dobrze, Kuba Kaleta tutaj przyjmuje stery. No. My mówimy adios na razie.
1: Dzięki
0: cztery
1: Bogu.
0: Sery, słyszymy się jutro o 6:00.
1: Cztery sery? Ale żeś smaka zrobił teraz.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek wejdziemy na wysokie obroty razem z Blondie, ale wcześniej newsy.
2: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
3: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
2: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
4: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
2: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
5: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
2: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
6: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
2: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W czwartek Rada Warszawy zdecyduje o absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Lewica zapowiedziała głosowanie przeciw, powołując się m.in. na nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Opozycja domaga się wyjaśnień dotyczących tej afery i dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Przenosimy się na Bemową. Policjanci zatrzymali tam dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na blik. To obywatele Białorusi i Ukrainy, którzy mieli wypłacać z bankomatów pieniądze przy użyciu nielegalnie pozyskanych kodów. Obaj trafili do aresztu na 3 miesiące. A miasto zmaga się z gatunkami inwazyjnymi w zbiornikach wodnych. Obecnie pracownicy Zarządu Zieleni odławiają je w parku nad Stawem Służewieckim czy w parku Morskie Oko, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z placówki.
8: To zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza żółw ozdob.
7: Problem stanowią także rośliny, które wypierają rodzime gatunki. Za godzinę powiem za to o usuwaniu pseudograffiti z przestrzeni miejskiej.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: Sporo słońca i sporo chmur na niebie, ale raczej brak opadów deszczu. Tak będzie wyglądała pogoda w Warszawie. Możemy za to spodziewać się wysokiej temperatury, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy dzisiaj około 28 stopni. Podobna będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro na niebie pojawi się więcej słońca i zrobi się jeszcze cieplej, bo w tym tygodniu temperatura przekroczy 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Mamy cały pakiet, bo wszyscy są. Jest też Kuba Kaleta.
0: No jest.
1: Cześć Kuba.
0: Cześć.
1: Jestem tu dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. To co? Zadasz mi jakąś zagadkę?
0: Zadam
1: może
0: ci zagadkę. Dobrze, Ola, wyobraź sobie taką sytuację, że środowiska chrześcijańskie posądzają cię o przemycanie w ukrytych przekazach treści promujących wartości satanistyczne. Co robisz w tej sytuacji?
1: Ja w tej sytuacji idę do studia i nagrywam płytę oczywiście z ukrytymi przekazami.
0: Ale satanistycznymi?
1: Nie wiem. Słuchaj, to są tajemne wiadomości, ukryte przekazy. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: ależ ten numer przyjemnie buja, ten bas w tle, no po prostu palce lizać. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, za 23 minuty będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku firma Apple Computer prezentuje swój pierwszy komputer biurowy z myszką, a także mikrokomputer Lisa, czyli pierwszy komputer osobisty z interfejsem graficznym. Do kin trafiają filmy Karate po polsku, Wilczyca, Wielki Szu, Danton i Czułe Słówka. Z kolei we Włoszech rusza produkcja Fiata Uno.
2: Za to dokładnie 43 lata temu, czyli 24 czerwca 83 roku, wychodzi płyta zespołu Electric Light Orchestra pod tytułem Secret Messages. I to 10. krążek zespołu z hitem Rock and Roll is King.
0: Dodajmy, że to jest numer bardzo podobny do starszego o 2 lata kawałka Hold on Tight.

0: To są dwie piosenki, które brzmią do siebie bardzo podobnie.
1: Płyta Secret Messages jest w gatunku poprokowo-synthpopowym.
0: Jest tutaj dużo partii klawiszy. Mamy też do czynienia z harmonicznymi śpiewami. Pojawiają się częste zmiany tempa i nietypowe podziały rytmiczne. I ja szczególnie polecam numery Secret Messages, czyli numer tytułowy, oraz piosenkę Loser Gone Wild, bo one są bardzo przyjemne, bardzo wpadające w ucho.
1: To ostatni album, na którym zagrał Kelly Growcutt, czyli basista zespołu, bo później jego obowiązki przejął lider zespołu Jeff Lynne.
0: Warto w tym miejscu dodać, że Jeff Lynne w ogóle zwolnił Kelly'ego Growcutta, a Kelly później pozwał go o tantiemę i panowie doszli przed sądem do ugody.
1: Warto dodać coś o tytule, ponieważ mamy tu Secret Messages. Kuba, cóż to są za tajemne wiadomości?
0: No, zgodnie z tym tytułem na płycie możemy wyłapać dużo tytułowych ukrytych wiadomości, czyli komunikatów nagranych od końca. Ten zabieg to jest taki ironiczny komentarz do sytuacji, kiedy na początku lat 80. muzycy Electric Light Orchestra zostali posądzeni przez środowiska chrześcijańskie o umieszczanie ukrytych przekazów satanistycznych w swoich piosenkach. No i sprawa była na tyle poważna, że Jeff Lynne i reszta kapeli musieli się z tego tłumaczyć przed amerykańskim kongresem.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Słuchaj, ja już kiedyś wspominałem, że ten numer kojarzy mi się z wyjazdami na wakacje z rodzicami. Pewnie tak. No to jeszcze raz powiem, to wam się utrwali. Klasyka rocka od Slade w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma więcej BPM-ów, po prostu jest szybszy. To jest tutaj fachowa taka wiedza na antenie Rock Radia. To jest numer, który trafił na bestsellerową 6. płytę studyjną grupy In Excess zatytułowaną Kick. Już za chwilę sobie go posłuchamy, więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.

to jest klimacik, to lubię. Bill Withers, a swoją drogą w newsach sprawdzimy sobie, czy będzie ten sunshine i czy będzie też temperature w weekend, no. A po 11 natomiast posłuchamy takiego numeru, w którym bas pulsuje aż miło, aż po prostu serce rośnie. To już za chwilę w Rock Radio. Rock.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci wielki przebój Kiss, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
3: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
2: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, a w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
4: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
2: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
2: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
6: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
2: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Podczas rozbiórki wieżowca Intrako mieszkańcy zaczęli zgłaszać obawy związane z pyłem zawierającym azbest. Jedna z radnych, Marta Szczepańska, twierdzi nawet, że na placu budowy ma dochodzić do nieprawidłowości. Właściciel obiektu zapewnia jednak, że usuwanie azbestu odbywa się wewnątrz budynku i to zgodnie z przepisami. Tymczasem Zarząd Oczyszczania Miasta walczy z pseudograffiti. Wiaty przystankowe i szyby czyszczone są na bieżąco przez cały rok, ale w przypadku śmietników nie jest to takie proste, mówi Magdalena Niedziałek z placówki.
8: Ich czyszczenie jest nieco ograniczone czasowo do takiego właśnie okienka pogodowego od wiosny do jesieni i teraz właśnie mamy ten szczyt, trwa akcja czyszczenia koszy z bazgrołów.
7: Pracownicy oczyścili w tym roku już 1,5 tysiąca obiektów. I jeszcze jedna informacja. Warszawa organizuje kolejną edycję kursu samoobrony dla kobiet. Zajęcia ruszą w lipcu i będą się odbywać raz w tygodniu w siedzibie Straży Miejskiej na Woli. Uczestniczki poznają podstawy obrony, sposoby unikania zagrożeń i reagowania w niebezpiecznych sytuacjach. Za godzinę powiem za to o zmianach w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle mają pokazać dzisiaj termometry we Warszawie i warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli wybieracie się na dłuższy spacer. Będzie też sporo słońca i sporo chmur, ale podobno ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej i pojawi się też zdecydowanie więcej słońca. Pamiętajcie więc o butelce wody i szukaniu cienia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

To jest kawałek, którego doskonale słucha się w samochodzie, ale nawet jeżeli się aktualnie nie przemieszczacie nigdzie, bo siedzicie sobie w pracy i tam pracujecie grzecznie, no to to jest też kawałek, który świetnie wchodzi. To ja wiem, bo ja się znam trochę. Alice Cooper w Rock Radio, 20 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który jest, proszę sobie wyobrazić, ulubionym numerem Phila Collinsa, jeśli chodzi o numery Genesis. No, ale to w ogóle to jest bardzo dobre podejście, żeby lubić kawałki swojej kapeli, bo byłoby źle, gdyby się okazało, że grasz w zespole i nienawidzisz tej muzyki. No, no podejrzewam, że historia zna takie przypadki. Dobrze, już za chwilę Genesis, więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.

0: No, są takie numery, które się nie starzeją totalnie. Ten do nich też należy i nawet proszę z tym nie dyskutować. To klasyka rocka od Jefferson. No, nieważne, wiecie, znacie ten zespół. Dobrze. Moi drodzy, Jefferson Airplane, proszę bardzo, za czwartym razem wyszło. To dlatego, że spada ciśnienie i też dlatego, że jest 11:30 i w związku z tym pragnę was, szanowni, poinformować, że po godzinie 15 startuje konkurs na rock'n'rollowca dnia, w którym będziemy czekali na wasze przypałowe historie albo cudze przypałowe historie opowiedziane waszymi ustami. Można dzwonić, można podsyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj do zgarnięcia jest tak: worek Rock Radia, a w tym worku kubek, koszulka i lucek, czyli nasza rogata maskotka. Jest o co walczyć, no i oczywiście też jest miano rock'n'rollowca dnia do zgarnięcia. I jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do publikacji na łamach naszej anteny, no to uwaga, posłuchajcie, jaką to historię jakiś czas temu podesłała nam jedna z naszych słuchaczek.
1: Historia miała miejsce na rajdzie studenckim wydziałowym. Aha. Jednej nocy w schronisku, było ognisko, zabawa. Rano wstaję, wszyscy na mnie dziwnie patrzą, słyszę tylko komentarze: ty patrz, jak prosto idzie. No cóż, okazało się, że wieczorem chyba trochę za dobrze się bawiłam. Byłam na ognisku, którego nawet nie pamiętam. Ono się na schodach udawałam helikopter. Całe szczęście koleżanki zapakowały mnie grzecznie do śpiworka,

No i powiem wam, że to jest świetne antidotum na spadające ciśnienie, jeżeli odczuwacie. Ja nawet nie wiem, czy spada ciśnienie, po prostu tak sobie mówię, ale z tego, co czuję w swojej głowie, to tak może być. Robert Palmer w Rock Radio, bo chodzi o to, że tutaj nóżka samochodzi jest bardzo przyjemnie. W tym numerze za 20 minut będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego kawałka, który trafił na legendarną, chyba tutaj nie ma co nad tym dyskutować, piątą płytę grupy The Who, czyli Who's Next, czyli przeniesiemy się do samego początku lat 70., więc nigdzie się nie oddalajcie. Koniecznie zostańcie z Rock Radio.

To nie tylko głos, w którym można się zakochać, ale to także kawałek, który mnie kojarzy się z czasami wczesnej podstawówki. To klasyka rocka, prosto z pierwszej połowy lat 90. od The Cranberries. Jest już prawie 12, punktualnie o 12 newsy, a w nich sprawdzimy, jaka w weekend będzie pogoda, a raczej jak duże w weekend będą upały. A po 12 posłuchamy sobie tym razem klasyki polskiego rocka i tym razem przeniesiemy się do lat 80., dlatego nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Steel Love, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. A pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
2: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Załański, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Załańska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Załańskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swerydenko.
4: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to pewnie jest tego jakiś efekt.
2: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyk.
5: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
2: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od soboty zacznie obowiązywać w stolicy wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmienią się kursy kilkudziesięciu linii autobusowych, tramwaje będą jeździły rzadziej, a część linii zostanie zawieszona. Także metro będzie kursować z mniejszą częstotliwością. Tak będzie do końca sierpnia. A już teraz zarząd zieleni walczy z inwazyjnymi gatunkami w okolicznych wodach. Pracownicy prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z zarządu.
7: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny przy użyciu podbierania oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu.
6: Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarzy weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Na koniec zaglądamy na lotnisko Chopina. Tam Straż Graniczna zatrzymała 30-letniego obywatela Iraku, który posługiwał się podrabianym paszportem. Mężczyzna przyleciał do Warszawy z Niemiec i planował dalszą podróż do Kanady. Nie miał przy sobie oryginalnych dokumentów ani pieniędzy. Decyzją sądu trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: W Warszawie będzie dzisiaj upalnie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni. Będzie też sporo słońca i sporo chmur, ale synoptycy twierdzą, że raczej nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahanie. Jutro pojawi się więcej słońca i temperatura pójdzie jeszcze w górę. Do końca tego tygodnia przekroczy nawet 30 stopni.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to nie bez powodu, dlatego że już za chwilę ruszamy z naszym cyklem Białe Kruki i będziemy opowiadać o kolejnej perełce polskiego rocka, polskiej klasyki rocka. Dziś porozmawiamy o zespole, który nagrał tylko jeden album, natomiast napakowany wielkimi hitami.
0: I to będzie też dowód na to, że czasem pójście w takie ambitniejsze klimaty no nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że nie gwarantuje to sukcesu komercyjnego.
1: Ale więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: No ten numer ma w sobie jakiś taki spokój, klasyka rocka od Oasis w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Trzy Korony oraz o ich piosence Piosenka o niczym z 71 roku, a zaproponował nam ten utwór Piotr w komentarzu na Facebooku. To jest za zespół Trzy Korony.
0: To jest kapela, którą Krzysztof Klęczon założył w 1970 roku po odejściu z Czerwonych Gitar. Krzysztof Klęczon nie mógł dogadać się z Sewerynem Krajewskim w kwestiach artystycznych, w związku z tym postanowił odejść i rozpocząć działalność pod tym szyldem. A że Krzysztof Klęczon był wtedy pod dużym wpływem popularnych wówczas zespołów hardrockowych, czyli Black Sabbath, Led Zeppelin i Deep Purple, no to Trzy Korony grały muzykę w tych właśnie klimatach.
2: Tak, a wraz z nim w zespole Trzy Korony znalazł się Ryszard Klęczon, czyli jego kuzyn, który grał na gitarze, Marek Ślazyk na perkusji oraz Grzegorz Andrian na basie.
0: A menadżerem grupy Trzy Korony był Andrzej Olechowski, czyli późniejszy polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.
3: Dzisiaj w telewizji jest ciekawy program, pójdę na boisko, trochę piłkę pogram, manna spadła z nieba, ryby słone płyną, spotkałem cię znowu.
2: W 72 roku zespół Trzy Korony wydał jedną jedyną w swojej karierze płytę pod tytułem Krzysztof Klęczon i Trzy Korony.
0: A na tej płycie znalazły się takie hity jak 10 w skali Beauforta, Port, świetny numer, bardzo go lubię, oraz Nie przejdziemy do historii. I ten krążek jest utrzymany właśnie w takich hardrockowo-psychodelicznych klimatach. Mnie on brzmi jak muzyka Led Zeppelin oraz Jimi Hendrix Experience. Ale Trzy Korony nie powtórzyły sukcesu Czerwonych Gitar. W związku z tym Krzysztof Klęczon wyemigrował do Stanów Zjednoczonych,

kilka miesięcy po jego wyjeździe Trzy Korony zakończyły działalność. No i teraz powiedzmy o piosence o niczym, którą zaproponował nam Piotr. To jest kawałek utrzymany właśnie w takiej hardrockowej konwencji. Mnie kojarzy się ten numer, po raz trzeci powiem tę nazwę, z dokonaniami grupy Led Zeppelin. Do tego stopnia, że główny riff w piosence o niczym brzmi bardzo podobnie jak riff do numeru Whole Lotta Love. I my szczególnie polecamy tę taką pełną, a to dla tej też krótkiej

Kawałek, który świetnie sprawdza się za kółkiem, to klasyka rocka od Saxon w Rock Radio. To jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. No i to wcale nie jest ostatni tego typu kawałek dzisiaj, bo już za chwilę posłuchamy sobie kolejnej perełki, którą ja poznałem i którą pokochałem dzięki Rock Radio, i to będzie fragment płyty Gold Plated grupy Climax Blues Band, czyli przeniesiemy się tym razem do połowy lat 70., dlatego nigdzie nie odchodźcie, koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: No ja myślę, że fani tego dżentelmena to już odliczają dni do jego koncertu w Gdańsku. Przypomnijmy, to już 16 lipca. To Lenny Kravitz. W newsach o 13 sprawdzimy, jak mocno przygrzeje w weekend, a po 13 posłuchamy sobie legendarnego polskiego protest songu z samego środka lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Kobranocki. A teraz porcja świeżych newsów.
2: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
4: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
3: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę. Mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
5: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
3: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
2: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
2: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
7: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
2: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
0: Pogoda.
2: Słoneczna środa w całym kraju z temperaturami wysokimi do 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 26, a na zachodzie upalnie do 30 stopni. Chłodniej nad samym morzem do 20 stopni. Wiatr dziś nie daje zbyt dużej ochłody, jest słaby, tylko na północy umiarkowany.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No ci to wiedzą, jak rozruszać towarzystwo klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio dla tych z was, którzy potrzebują takiego dodatkowego zastrzyku energii, żeby jakoś przetrwać ten dzień w robocie, czy co tam aktualnie robicie. Już za chwilę posłuchamy sobie natomiast prawdziwej perełki, prosto z lat 80. i to będzie muzyka rockowa, tak zwanej rodzimej produkcji, bo to będzie numer od grupy L4. Więc proszę nigdzie nie odchodzić i koniecznie zostać z Rock Radio.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

Ujmę to tak, to jest numer, który pachnie wakacjami. Klasyka rocka od Liquido w Rock Radio, jest dokładnie 13:30. No i co? Mamy wysokie temperatury za oknami. Na szczęście wieczorem będzie trochę chłodniej, będzie można wyjść z domu bez obaw o jakieś po prostu odwodnienie na przykład, a jak już z tego domu wyjdziecie i będziecie mieli blisko do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, to w Krakowie, no to myślę, że warto wpaść wtedy wieczorem na open mic, czyli na imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i open mic'i mają to do siebie, że przeważnie występują na nich początkujący stand-uperzy, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się również jakiś znany komik, który będzie chciał przetestować na publiczności swój premierowy materiał. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz jeszcze jeden wielki hit lat 90. Tym razem, no, będzie trochę mroczniej, ale równie klimatycznie. To klasyka rocka od Radiohead w Rock Radio.

Ależ to jest klimat, bardzo lubię ten numer. To klasyka rocka od The Doors w Rock Radio i przypominam sobie ja tak naprawdę, że tego numeru intensywnie słuchałem na Walkmanie w czasach liceum w maturalnej klasie. Zwłaszcza za 21 minut będzie 14, wysłuchacie Rock Radia, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, o którym warto wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że powstał on, tekst jego powstał on ze zbioru takich różnych anegdotek, które muzykom grupy Grand Funk Railroad przydarzały się podczas tras koncertowych. A druga sprawa jest taka, że ten numer został napisany specjalnie po to, żeby stać się radiowym hitem. No i udało się, dlatego że w efekcie powstał chyba największy hit właśnie grupy Grand Funk Railroad. Posłuchamy go sobie już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

No powiem wam, że gdybym miał wybierać swoje ulubione ballady lat 80., to byłaby na pewno moja topka. To Foreigner w Rock Radiu. No miło sobie dawne czasy powspominać, prawda? Przy takiej muzyce. 8 minut do 14, a my w Rock Radiu słuchamy sobie klasyki rocka przez cały dzień, ale również wieczorem w naszym studiu pojawiają się nieźli goście, z którymi rozmawiamy na tematy różnorakie. No i już teraz mogę wam zdradzić, że szykuje się naprawdę bardzo mocne zamknięcie tego tygodnia w programie Niezły Gość, dlatego że w piątek niezłymi gośćmi Rock Radia będą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy prawdopodobnie najlepszego podcastu w kraju, to powiedziałem ja, eksperci od lat 90. i zerowych. W piątek wieczorem razem z Bartkiem i z Mateuszem porozmawiamy o tematach, których chłopcy nie chcą albo nie mogą z jakiegoś powodu zrealizować. Pochylimy się też nad postępującym procesem boomeryzacji milenialsów i ujawnimy, na co narzekają urolodzy. Na rozmowę z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim z podcasteksu w programie Niezły Gość zapraszam was na piątek. Na 22 oczywiście będą zwiastuny tej rozmowy, więc bądźcie czujni. To będą zwiastuny i antenowe, i social mediowe. Tutaj będzie się na pewno działo. A już teraz zapinamy pasy i przenosimy się, no właśnie, do lat 90., do drugiej ich połowy. To klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio.

0: No to w ramach takiego wspomnienia koncertu, jaki w ubiegłym tygodniu ci panowie dali w Warszawie na Stadionie Narodowym, to klasyka rocka od Foo Fighters. W newsach o 14 będzie o tym, że Olga Tokarczuk zapowiada swoją ostatnią dużą powieść, a po 14 posłuchamy bez dwóch zdań jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Genesis, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
3: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
2: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
4: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
2: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w Nadrenii, Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
0: Pogoda.
2: Najcieplej dziś na zachodzie do 30 stopni, w centrum do 26, na Suwalszczyźnie do 23, a nad samym morzem do 20. W całym kraju słonecznie, dziś pogodnie, bez opadów. Wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi, jest słaby, tylko na północy umiarkowany.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: przy którym czuć wiatr we włosach. Klasyka polskiego rocka od Dżemu w Rock Radiu. 17 minut po 14, a już za chwilę zrobi się gorąco. Tak, ja wiem, jak ile pokazują termometry, natomiast no, tutaj jeszcze trochę podkręcimy tę temperaturę, być może wbrew zdrowemu rozsądkowi, dlatego że posłuchamy sobie rozbujanego numeru Erika Claptona. To już za chwilę w Rock Radiu.
1: Tu Rock Radio.

Ja wiem, to nie jest numer, który jest najmłodszym numerem na świecie, ale tak buja, jakby powstał dosłownie przedwczoraj. Bardzo go lubię. To klasyka rocka od Steppenwolf w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który jest nieco młodszy. Już nie będę liczył, bo to jest jednak matematyka. Przy takim upale to nawet obliczenia najprostsze są pewnym wyzwaniem. Zmierzam do tego, że już za chwilę posłuchamy sobie numeru z pierwszej połowy lat 80., który trafił na płytę, na piątą płytę grupy Talking Heads, Speaking in Tongues. No i on powstał w zasadzie z takiego dżemowania, że muzycy Talking Heads sobie stali, tam siedzieli albo leżeli, nie wiem, bo tam nie byłem, na próbie, grali na instrumentach, coś tam plumkali i nagle, o, wpadli na pomysł, żeby zrobić z tego piosenkę i bardzo dobrze, bo to jest bardzo przyjemny numer. Już za chwilę Talking Heads, więc nigdzie się nie oddalajcie, zostańcie koniecznie z Rock Radiem.

0: No i to jest tak zwany numer z tekstem. Klasyka rocka od Boba Dylana w Rock Radio. Jest już prawie 15, więc w studiu, jak zwykle o tej porze, pojawia się Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Noblista, w sensie nie ja, tylko Bob Dylan.
0: No tak.
1: Podkreślić.
0: No,
1: ja jeszcze tak. Nie, na to nie zasłużyłem.
0: No ale słuchaj,
1: ale Bob, Dylan też, kategorii tylko.
0: Bob Dylan też swojego Nobla dostał stosunkowo późno, tak?
1: No, późno.
0: Jeszcze wszystko przed tobą.
1: Chyba z tego, co pamiętam, go nie odebrał. Koniec końców.
0: Ale ja nie wiem, czy zrobił
1: nie
0: tak.
1: Nie chciało mu się.
0: Wiesz co, może zrobił tak jak Kazik z Fryderykami, tak?
1: Tak.
0: Bo Kazik też przecież nie odbiera Fryderyków.
1: No dokładnie. Więc mogą sobie zbić piątkę,
0: proszę pana. No też tak mi się wydaje.
1: A dzisiaj po godzinie 15 na pewno do zgarnięcia zestaw gadżetów Rock Radia, cała masa w Worze Rock Radia znajdzie się Lucek, nasza maskotka, kubek, koc, czy też koszulka Rock Radia. To wszystko może być wasze. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Czekam 2244066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messenger Rock Radia. A w naszym rokowym kalendarium dzisiaj rok 1947, a więc no trochę czasu minęło.
0: Trochę czasu minęło, to fakt, no. I też trochę czasu minie, zanim się usłyszymy po raz kolejny, bo to prawie doba, dlatego że słyszymy się jutro od godziny 10.
1: O,
0: trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Będę czekał.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Rock Radia i za chwilę fantastyczna rockowa muzyka. Mam dla was m.in. zespół T-Rex, Lady Punk, a także Skank Anansie. No a teraz newsy i pogoda.
2: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
3: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
2: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w szpitalu południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
4: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
2: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
5: Mam do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
2: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
2: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15.30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Kochane Pieniążki. To komedia w reżyserii Jerzego Bończaka. Główny bohater niespodziewanie wpada w posiadanie teczki z gigantyczną sumą pieniędzy. Czy będzie szukał właściciela, a może zostawi je dla siebie? Okaże się to w piątek o 19.00. Trwa nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontanny. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21.30. Szczegóły na ten temat są dostępne w internecie. A w piątek na skwerze przy terminalu Kultury Gocław odbędzie się wydarzenie Gocławianki 2026. Zaplanowano animację dla najmłodszych i muzyczną zabawę dla tych nieco starszych. Będzie to taneczne rozpoczęcie lata. Początek o godzinie 18.00.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: środa w całym kraju jest słoneczna, pogodna, nigdzie nie powinno padać, jest ciepło, do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie nad całym morzem, najchłodniej do 20 stopni. Wiatr dziś spokojny, umiarkowanie wieje jedynie na północy.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Fantastyczne wokale z kina, z kankanansji, hedonizm, rock radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia, środowego popołudnia, podczas którego też w wolnej chwili, jak już na przykład bezpiecznie dotrzecie swoimi samochodami do domów, albo jeśli jesteście w pracy, no to tym bardziej możecie akurat chwycić za telefon, czy też wejść po prostu na rockradio.pl i podjąć bardzo ważną decyzję, ponieważ pojutrze w piątek po godzinie 18 klasyczna dziesiątka rockowa lista przebojów to będzie 206 notowanie i to od was, słuchacza rock radia, zależy jakie kawałki sztuk 10 omówimy i dla was zagramy. A jeśli czegoś wam brakuje na rockradio.pl, to śmiało podsyłajcie własne rockowe propozycje. Te gramy dla was codziennie po 14. A teraz gram ja dla was. Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: słysząc takie rzeczy, to człowiek wie, że to jest rock radio i klasyka rocka. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę więcej rockowych wrażeń, więcej rockowych kawałków, bo pojawi się prosto z dalekiej Australii zespół Blur, zespół AC/DC, zespół Blur też. Natomiast obiecuję, że też dowiecie się, w jaki sposób zgarnąć dzisiaj zestaw gadżetów rock radia, worku rock radia, koszulka rock radia, kubek rock radia, koc rock radia, także nasza maskotka Lucek.
1: Rock Radio.

0: temu na krótki czas się wyprowadziłem do Anglii. Tam podjąłem pracę i pierwszego dnia miałem pecha, bo się okazało, że jest jakieś tam święto, autobusy nie jeżdżą, a już stałem na przystanku. No to stwierdziłem, że zadzwonię do kierownika, uprzedzę go, że się spóźnię, no ale że dojdę do firmy. Miałem no, kawałek drogi jakby z centrum Liverpoolu na obrzeża i po drodze udało mi się złapać taksówkę. Oczywiście facet już kończył kurs, ale powiedział, że mnie podrzuci do roboty. Wszystkie pieniądze, które miałem na bilet do pracy i z powrotem, zapłaciłem za taksówkę. Po pracy zobaczyłem, jaką odległość mam z pracy do domu, bo jakoś musiałem wrócić. Okazało się, że dosyć blisko, 2 godzinki spacerkiem. Mówię, okej, to idę. Po drodze zdążył mi paść telefon. Jeszcze szedłem w butach roboczych, czyli tych fajnych, sztywnych. Doszedłem do domu po prawie 4 godzinach. Okazało się, że tak jak sprawdzałem na mapie, to nie było 10 kilometrów, tylko 10 mil. A do tego jeszcze w plecaku miałem portfel z pieniędzmi, także mogłem ze spokojem sobie kupić bilet. Byłbym i szybciej, i wygodniej. Także tak. Pozdrawiam, miłego dnia, Mikołaj.
1: Niesamowita sprawa.

Marillion, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, a ja też spieszę do niej, że do godziny 16 na pewno każdy z was, czy też w pracy, czy też w domach, chociaż pewnie do 16 to część z was siedzi w pracy, będzie mogło posłuchać zespołu Toto, The Cars, a także pojawi się pan Jimi Hendrix.

Poranek Radio Klasyka Rocka, Toto i Rosanna podczas tego popołudnia, a za chwilę obiecuję, że dobijając do godziny 16 pojawią się newsy i sprawdzimy pogodę, która zapowiada się oczywiście upalnie, ale też naprawdę będzie się dużo działo również po godzinie 16, bo ta moc gorących kawałków w Rock Radio, między innymi Angie, The Rolling Stones, a także The Pretenders.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Wybiła 16, część z was pewnie wychodzi z pracy, chociaż w sumie w taki upał to człowiek nawet może, jeśli ma klimatyzację w pracy, dłużej by posiedział. W każdym razie na pewno obiecuję po newsach i pogodzie świetną rockową muzykę, bo za chwilę m.in. The Rolling Stones, a także zespół The Pretenders.
2: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator szpitala południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza, wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w szpitalu południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
3: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
2: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w szpitalu południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek. Mimo szybkiej reakcji świadków, ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego Wapru.
4: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
2: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothenburg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Kobieta, która ugotowała męża. To forma dramatu z elementami komedii. Tam lawiny śmiechu i łzy występują naprzemiennie. To też opowieść o miłosnym trójkącie i intrygującej sztuce kłamstwa. Start w piątek o 19:00. A w sobotę możecie się też wybrać na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Nie zabraknie pysznego jedzenia i sąsiedzkiej atmosfery. W taki sposób będzie można dobrze zacząć dzień. Początek o godzinie 9:00 w Alei Wojska Polskiego 4. Szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Również w sobotę nad Wisłą odbędzie się rodzinne świętowanie Nocy Kupały. W programie przewidziano spacer połączony ze zbieraniem ziół, plecenie i puszczanie wianków, wspólne śpiewanie oraz ognisko. Wydarzenie jest bezpłatne. Początek o godzinie 11:00 na plaży Rusałka.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Pięknie, słonecznie, gorąco do końca dnia. Dziś bez burzy i bez opadów deszczu. Do 20 stopni nad morzem, do 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie. Wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi. Dziś wieje słabo.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: najważniejszych ballad w historii muzyki, a więc Angie, The Rolling Stones, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. A ja przypominam, że dzisiaj, w to gorące popołudnie, macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. W naszym worze Rock Radia znalazł się nasz Lucek Maskotka, koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia i koc Rock Radia. Czekam na wasze bądź zasłyszane historie, godne anteny Rock Radia, więc nie wstydźcie się, dzwońcie, nagrywajcie się 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera. Czekam do 18. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć. Jakieś 20 lat temu wziąłem narzeczoną, teraz obecnie żonę, na wakacje tygodniowe do Nasuwa. W Lipowskim Mikulaszu było ogłoszenie, wynajmę dom. Weszliśmy, niestety gospodarza nie było. Był tam tylko Słowak, z którym dogadaliśmy się. On zadzwonił do właściciela, że możemy się rozpakować, a on od 16 przyjedzie i z nami ureguluje wszystko. Rozpakowaliśmy się. Narzeczona zrobiła tam jakiś szybki obiad. Zrobiliśmy szybkiego numerka, mała dżemka, i nagle okazało się, że nocujemy przy bardzo ruchliwej ulicy. Szybka konsternacja, zwijamy się. Nie ma gospodarza. Ile jeszcze mamy? Godzinę. Szybko spakowaliśmy się, uciekliśmy stamtąd. Jeszcze na koniec zrobiliśmy ubikację, zaliczyliśmy i tyle nas widzieli. Hej, cześć.
2: No tak było. Nie zmyślam.

stanie w korkach w upale. Jeszcze jak klima średnio działa, można sobie jakoś umilić? No można, słuchając takich kawałków. Rock Radio i klasyka rocka. Za chwilę na pewno każdy z was też będzie mógł zrobić je głośniej, bo pojawi się prawdziwy klasyk Smoke on the Water, Deep Purple, oraz też Tomek Lipiński opowie wam, jak powstał kawałek Tiltu. Jeszcze będzie przepięknie.

Rainbow, rock radio klasyka rocka, która poleca się również do słuchania, jeśli stoicie w korkach. Czas mija nieco szybciej, gwarantuję. Natomiast do godziny 18 na pewno pojawi się Ugly Kid Joe i będzie też nieco sentymentalnie. Perfect, autobiografia.

0: drodze.
1: Dwa wypadki na autostradzie A4 na Opolszczyźnie powodują utrudnienia. Zablokowana jest trasa w kierunku Katowic w pobliżu miejscowości Pruszków po wypadku dwóch samochodów, a po awarii ciężarówki także w kierunku Katowic na A4 zablokowany jest jeden pas w pobliżu Rogowa Opolskiego. Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy, a będzie to noc ciepła, do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie.
0: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

kawałek, który każdy fan klasyki rocka znać powinien. No i też przyznaję, że kojarzy mi się z wakacjami i też w ogóle z wyjazdami takimi jak na przykład Kolonie. Jeszcze są Kolonie? No właśnie. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę w Rock Radio będą newsy, będzie pogoda, a potem między innymi zagram dla was Toto i Patti Smith.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 18. Dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Klasyka Rocka, m.in. Patti Smith i Toto, a teraz newsy i pogoda.
2: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
3: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
2: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
4: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
2: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
0: Sport w Rock Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata na pewno będzie rekordowa. To oczywiste, bo po raz pierwszy zostaną rozegrane aż 104 mecze. Już na tym etapie obejrzało je ponad 2 850 000 kibiców. Ale stadiony średnio były wypełnione w aż 99,6%. W XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
0: Pogoda.
2: Słonecznie i pogodnie jeszcze do końca dnia, pogodnie także w nocy i ciepło do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum, do 18 na zachodzie, w górach trochę chłodniej, około 13, a jutro utrzyma się małe zachmurzenie, tylko na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
0: Klasyka.

Rock Radio, klasyka rocka, Patti Smith i Because the Night podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, pojutrze w piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie już 206 notowanie rockowej listy przebojów Rock Radio, którą możecie wybierać sami wchodząc na rockradio.pl, tak jest, głosując na rockradio.pl. A jeśli czegoś Wam brakuje, to też podsyłajcie własne rockowe propozycje, które gramy codziennie po 14:00. Więc klasyczna dziesiątka, by godnie rozpocząć weekend w piątek po 18:00. A teraz Marillion.

Koma na poł, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, a za chwilę na pewno zagram dla Was Phila Collinsa, a także zespół, który w przyszłym tygodniu zagra na festiwalu Open Air w Gdyni. The Cure, Friday, I'm in Love.

0: Easy Lover, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, środowego wieczoru, natomiast za tydzień w piątek wieczorem w Trójmieście swój koncert na festiwalu Open Air w Gdyni zagra zespół The Cure z Robertem Smithem, a tak o tej grupie opowiada Tomek Organek.
1: Miałem w ogóle dziwnie przygody od The Cure, bo od takiej płyty Pornographic. Chyba najgorsza płyta, od której można zacząć w ogóle przygody z The Cure, bo ona jest tak czarna i tak trudna do przejścia dla młodego człowieka. Ale z drugiej strony, bo ja byłem wtedy naprawdę takim młodym człowiekiem, który w ogóle wchodził w świat muzyki i dopadła mnie ta płyta i taki czarny pająk mnie tak oplotła. I na chwilę porzuciłem The Cure, ona mnie przytłoczyła, ale później coś sprawiło, że jednak wróciłem do tej płyty Pornographic i zacząłem się interesować Cure'ami. Mhm. Oni później poszli w taką stronę oczywiście bardziej mainstreamową, piosenkową. Nigdy tego źle nie oceniam, bo to są takie etapy w ogóle, to jest taka sinusoida w życiu człowieka. Człowiek chce eksperymentować z różnymi formami. I śmieszą mnie takie te teksty ludzi, którzy mówią, a że się sprzedał, albo że coś tam, a teraz to poszedł na łatwiznę. Jak ja słyszę, że poszedł coś na łatwiznę, pisząc przebojową piosenkę, to mnie szlak trafia, bo zawsze mi się chce powiedzieć, to też pójdź na taką łatwiznę i napisz taki przebój, który zdobędzie listy przebojów, bo to takie łatwo jest tak klepać, tylko gorzej wykonać, więc... No fajnie, że ciągle grają.
0: No to posłuchajmy zespołu The Cure, no i duża szansa, że ten kawałek właśnie panowie zagrają na Openerze w przyszły piątek. The Cure, Friday I'm in Love.

Billy Idol, Money Money, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Urszula, a także zespół T-Rex. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Poważne utrudnienia na Podkarpaciu. Po zderzeniu 6 aut zablokowana jest S19 w kierunku Rzeszowa. 5 osób zostało rannych, zablokowany jest cały węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora. Utrudnienie też na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Tychy. Tam zablokowana jest droga, pojazdy kierowane są na objazd na drogę wojewódzką numer 928. Utrudnienie też na S8 między Markami a Radzyminem w pobliżu miejscowości Ciemne. Tam zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Urszula, Rysa na szkle, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili Muniek Staszczyk tak opowiada o Marku Bolanie i grupie T-Rex.
1: T-Rex, czyli Tyrannosaurus Rex, grupa z lat 70. z charyzmatycznym liderem Markiem Bolanem. Totalna klasyka dla mnie, uwielbiałem go, był to mój pierwszy taki idol, którego zdjęcia sobie wieszałem na macie, bo wtedy właśnie maty każdy miał w domu takie słomiane. I dlatego teraz zagramy Children of the Revolution, T-Rex, czyli Dzieci Rewolucji. Pozdro.
0: To gramy T-Rex, Children of the Revolution w Rock Radio.

Radio Klasyka Rocka, Van Halen, Can't Stop Loving You podczas tego wieczoru, a my dobijamy do godziny 19. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem dla tych, którzy jadą samochodem, odpoczywają w domach, czy też na ogródku, albo na przykład sobie teraz biegają i słuchają świetnej rockowej muzyki, no to na pewno zagram zespół Kiss, a także Lady Punk.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 19 na zegarach, Mariusz Stelmaszczyk jestem i żeby się odprężyć, mam dla Was świetną rockową muzykę. Po newsach i pogodzie w Rock Radio zagram dla Was m.in. Lady Punk, Kiss czy też YouTube.
2: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, by je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
3: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się, no poważniejsze sprawy, no sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
2: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
3: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
2: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
4: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
2: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
0: Sport w Rock Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami, a RPA z Koreą Południową to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00. Szwajcaria z Kanadą o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu.
0: Pogoda.
2: Noc pogodna, bez opadów, na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, a jutro upalnie w całym kraju. 25 pokażą termometry na Suwalszczyźnie i Podhalu i tam będzie najchłodniej. Poza tym 30 stopni w centrum kraju do 33 na zachodzie.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Radio Klasyka Rocka Electric Light Orchestra, natomiast proszę Państwa, codziennie w Rock Radio po godzinie 12 opowiadamy Wam anegdotki, ciekawostki o Waszych ulubionych piosenkach, płytach i zespołach, które to właśnie Wy, słuchacze Rock Radio, polecacie pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie, a więc Białe Kruki Klasyków Rocka, jutro Ola Konopka, a także Kuba Kaleta rozłożą na czynniki pierwsze jedną z Waszych polecajek. To jutro po 12, a teraz zespół Kiss w Rock Radio.

0: Rock Radio, Klasyka Rocka, Mysłowic i Chłopcy podczas tego wieczoru. Natomiast w tej chwili Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk, tak opowiada o Stonesach.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, czy tam przeniosłem z Nowego Jorku do Chicago, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam, później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert, to powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną, ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak teraz się wiesz, koncert, bo ja się spóźniłem, nie byłem, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną, jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej, i ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura tych ludzi wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi, nie? To szczęście i moje takie szczęście, że się dostałem bez żadnych kłopotów, spóźniony z przygodami jakimiś na autostradzie, bo tam zatrzymywany ruch i tak dalej, ale dostałem się na ten koncert i wtedy pamiętam, to był dla mnie ten szok, nie? Że mówię, kurczę, w tłum pod sceną, a tu jest dla mnie miejsce.
0: To posłuchajmy The Rolling Stones i Brown Sugar w Rock Radio.

zdecydowanie widać i czuć, że akurat lato się rozpoczęło i kawałek idealny The Boys of Summer podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 20 na pewno będzie duch lat 80. z grupą Bon Jovi kawałek Runway oraz każdy z Was będzie mógł odśpiewać z Joan Jett I Love Rock and Roll.

Edyta Bartosiewicz, Zegar Rock Radia i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, pojutrze w piątek klasyczna dziesiątka, 206 notowanie. Możecie cały czas wchodzić na rockradio.pl i głosować. Sztuk 10 ulubionych rockowych kawałków omówimy i dla Was zagramy w ten nadchodzący piątkowy wieczór. A jeśli na rockradio.pl czegoś Wam brakuje, no to podsyłajcie własne rockowe propozycje. Nie jesteśmy na nic zamknięci. Gramy zresztą Wasze propozycje codziennie po 14 w Rock Radio. No a teraz I Love Rock and Roll, John Jett.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
2: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
4: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
2: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej z Lewicy afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
5: I my, i jak podejrzewam, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
2: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami w piątek do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
0: Pogoda.
2: Noc pogodna, bez opadów. Na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, a jutro upalnie w całym kraju. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą 25 stopni, na Podhalu podobnie, tam będzie najchłodniej, w centrum kraju 30 stopni, a najcieplej do 33 na zachodzie.
0: Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Sylwia Gola w Rock Radiu jest, nic się nie zmieniło. I powiedz mi, czy to prawda, czy coś wymyślam, czy internet wymyślił, czy ty dobrze grasz w bilarda?
2: Bilarda? Nie wiem, a skąd takie pytanie?
1: Bo na jakiejś stronce z tobą, gdzie było wykształcenie i tak dalej, różne jakieś cechy, było napisane między innymi gra w bilarda. I tak mówię sobie, zapiszę.
2: Co ty gadasz?
1: Tak jest. Były sztuki walki i bilard. Ja mówię, Boże, zapytam, co za kombo. Tak.
2: Wspaniały.
1: Więc jak coś, zmień w internecie.
2: Muszę to gdzieś zmienić, muszę to wyszukać i zmienić, ale jest to bardzo zabawne. Uśmiałam się, bo ostatnio byłam namawiana, że właśnie, żeby pójść na bilarda i się bardzo przy tym wzbraniałam, bo...
1: Okay. To ktoś ci wpisał chyba, tamtych znajomych.
2: Ktoś mi wpisał, bo w domu rodzinnym, co prawda, nabyliśmy bilard z moim rodzeństwem i graliśmy, ale jest tak jednak, że jak masz coś w domu na co dzień,
1: Jezu, ale zazdroszczę, ja zawsze marzyłem, żeby mieć w domu stół do bilarda i sobie pograć.
2: My też marzyliśmy, a później każdy z nas się jakoś rozjechał na studia, coś, jak się spotykaliśmy, to już... Potem. Wiadomo.
1: No to już raczej był do wieczerzy.
2: Tak, ale bardzo śmieszne. Dziękuję ci,
1: że proszę.
2: Widziałeś czegoś nowego.
1: To wykreślić. Słuchaj, ja ci potem myślę linka, gdzie to
2: dobra,
1: jest.
2: Dobra.
1: Żeby to zmienić.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Truki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Trzy Korony oraz o ich piosence Piosenka o niczym z 71 roku, a zaproponował nam ten utwór Piotr w komentarzu na Facebooku. Jest za zespół Trzy Korony.
1: To jest kapela, którą Krzysztof Klęczą założył w 1970 roku po odejściu z Czerwonych Gitar. Krzysztof Klęczą nie mógł dogadać się z Sewerynem Krajewskim w kwestiach artystycznych, w związku z tym postanowił odejść i rozpocząć działalność pod tym szyldem. A że Krzysztof Klęczą był wtedy pod dużym wpływem popularnych wówczas zespołów hardrockowych, czyli Black Sabbath, Led Zeppelin i Deep Purple, no to Trzy Korony grały muzykę w tych właśnie klimatach.
2: Tak, a wraz z nim w zespole Trzy Korony znalazł się Ryszard Klęczon, czyli jego kuzyn, który grał na gitarze, Marek Ślazyk na perkusji oraz Grzegorz Andrian na basie.
1: A menadżerem grupy Trzy Korony był Andrzej Olechowski, czyli późniejszy polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.
3: Dziś na telewizji jest ciekawy program, pójdę na boisko, trochę piłkę pogram. Manna spadła z nieba, ryby słone płyną, spotkałem cię znowu.
2: W 72 roku zespół Trzy Korony wydał jedną jedyną w swojej karierze płytę pod tytułem Krzysztof Klęczon i Trzy Korony.
1: A na tej płycie znalazły się takie hity jak 10 w skali Beauforta, Port, świetny numer, bardzo go lubię, oraz Nie przejdziemy do historii. I ten krążek jest utrzymany właśnie w takich hardrockowo-psychodelicznych klimatach. Mnie on brzmi jak muzyka Led Zeppelin oraz Jimi Hendrix Experience. Ale Trzy Korony nie powtórzyły sukcesu Czerwonych Gitar, w związku z tym Krzysztof Klęczon wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a w kilka miesięcy po jego wyjeździe Trzy Korony zakończyły działalność. No i teraz powiedzmy o piosence o niczym, którą zaproponował nam Piotr. To jest kawałek utrzymany właśnie w takiej hardrockowej konwencji. Mnie kojarzy się ten numer, po raz trzeci powiem tę nazwę, z dokonaniami grupy Led Zeppelin. Do tego stopnia, że główny riff w piosence o niczym brzmi bardzo podobnie jak riff do numeru Whole Lotta Love. I my szczególnie polecamy tę taką pełną, czterominutową wersję tego numeru. A to dlatego, że istnieje również wersja krótsza, skrócona o solówkę, no i też krótsza o połowę tak naprawdę. Natomiast no umówmy się, ta wersja z solówką to jest jedyna słuszna.
0: Białe kruki klasyki rocka

0: po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Sylwia Gola w Rock Radio, chociaż też powinienem powiedzieć Reuber.
2: Reuber, tak.
1: Bo o tym chciałem podyskutować. Bo to jest kolejna z rzeczy, która mnie zaskoczyła i mega pozytywnie. Mimo, że jesteśmy w Rock Radio, ale też lubię taką muzykę. Mhm. Aktorstwo. Mówiliśmy o muralu. Bilard już wiemy, że nie.
2: Ale... Fake news.
1: Fake news. Wiesz co, chyba zaraz po tej wywiadzie pójdziemy na bilard.
2: Dokładnie.
1: Razem. I właśnie sety DJ-skie, co też jest w miarę świeżą sprawą, jak tak pogrzebałem. Mhm. Z rok, dwa.
2: Tak, chyba to już będzie z 2 lata, od kiedy skończyłam kurs.
1: Ja ci nawet powiem, zaskoczę, ja tak się dokopałem, że nawet powiem ci, że bo robisz też własne sety jakby takie.
2: Sety nagrywam, ale nie produkuję muzyki.
1: Tak, ale na przykład włączyłem sobie, gdzieś znalazłem Technolas 2024. Mhm. Kurde, fajne.
2: Tak?
1: Słuchałem sobie wczoraj właśnie.
2: O, super, cieszę się.
1: I skąd w ogóle taka jeszcze zajawka u ciebie?
2: Ja mam tak z muzyką elektroniczną, że... jakby tak policzyć, to ja jej słucham od jakichś 20 lat. Mhm. Od kiedy byłam nastolatką. Tak. Jeszcze pamiętam, że chyba chłopak ówczesny mojej siostry załatwiał mi jakieś płyty CD, no bo wtedy nie było jeszcze tak internetu. Jakiś Westbam, Mayday był festiwal, ja tak bardzo chciałam na to pojechać, mimo że byłam gówniarą. Tak. I słuchałam tych wszystkich płyt, jakoś tak przesiąkłam tym. I faktycznie muzyka elektroniczna niezmiennie jest ze mną, no, od tych 20-19 lat, jakoś tak. No a z DJingiem było tak, że właśnie z moim partnerem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś razem poza domem,
1: tak.
2: Innego niż oglądanie wspólne Netflixa. I zdecydowaliśmy, że pójdziemy na kurs DJ-ski do Instytutu Dźwięku. Jest taka szkoła i produkcji muzyki, i DJingu. No i poszliśmy tam na jeden kurs, na drugi. No i jakoś tak się stało, że z takiej też zajawki po prostu do muzyki, z tego grania, no właśnie cały czas uczę. Pojawiły się jakieś propozycje, możliwość zagrania, a tu na jakiejś imprezie, a tu na festiwalu, bo wygrałam jakiś konkurs. I co mnie bardzo zdziwiło, bo to nastąpiło bardzo szybko, ale też bardzo ucieszyło i stwierdziłam, że dobra, go with the flow, idę za tym, jak się dzieje, to gdzieś tam zagram. No i tak zostało to ze mną. Traktuję to oczywiście hobbystycznie i bardzo to
1: lubię.
2: Ale
1: wkręciło cię to.
2: Ale wkręciło mnie to, nie na tyle, żeby, nie wiem, porzucać aktorstwo i już tylko
1: grać sety
2: i po prostu grać tak w klubach, jest. Bo uważam, że ta branża jest bardzo trudna i dopóki jej nie poznałam, sądziłam, że branża filmowa, teatralna, aktorska jest trudna.
1: No też jest mnóstwo ludzi, a też nie jest aż tak wbrew pozorom wiele miejsc.
2: Tak, i dużo osób kończy te kursy, też trzeba bywać, znać, chodzić na imprezy,
1: trzeba
2: kolegować
1: dużo grać, żeby mieć na te wspomniane rachunki.
2: Dokładnie.
1: To jest hobbystyczne, chyba że jest nieliczna grupa taka.
2: Tak.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem, niezłą gościową, gościni Rock Radia jest Sylwia Gola. Hej, hej.
2: Hej, hej, dzień dobry, witam.
1: Jak tam nastroje, nastawienie do życia? Wszystko okej?
2: Wspaniałe.
1: Oddech, woda jest, tak, z górkami, zdrowo, to bardzo dobrze.
2: Tak, właśnie miałam stresujące parkowanie, jazdy po Warszawie, także jestem pełna emocji, gotowa do rozmowy.
1: A powiedz mi, czy ty jesteś osobą, która umie odpoczywać?
2: No, trochę trafiłeś z tym pytaniem, bo ostatnio się dużo nad tym zastanawiałam, tak. Czy jestem tą osobą, która umie odpoczywać i niestety odpowiedź chyba brzmi nie do końca. Staram się odpoczywać, pozwalać sobie na nic nie robienie, ale właśnie ostatnio tak przyuważyłam, że staje się podobna troszkę do mojej mamy, której zarzucałam to, że cały czas musi coś robić i ja dokładnie chyba wpadłam w ten sam tunel. Nawet jak czasami nie mam za dużo obowiązków, to i tak sobie znajduję wiele rzeczy do garnięcia, do robienia, więc...
1: A to nie jest taki syndrom, bo ja cię rozumiem, bo ja mam coś takiego, że jak mam parę dni wolnego, ba, nawet czasem jeden dzień wolny i sobie myślę, i to jest na przykład w tygodniu, czasem się zdarzy, że... Ale kurczę, inni coś robią, a ja na przykład, nie wiem, siedzę przy książce i nie mogę się skupić, bo jeszcze bym coś innego porobił, popracował,
2: tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Że jest coś takiego w głowie, że nie możesz po prostu sobie powiedzieć, to jest chwila dla ciebie, nie stresuj się tym, że nic nie robisz.
2: Tak. No myślę, że wszyscy jesteśmy trochę ofiarami tego, tej takiej kultury wiecznej zajętości i wiecznego rozwijania się, pracowania,
1: robienia czegoś. Jesteśmy to samo pokolenie, bo różni nas rok. I to jest tak, że my słyszeliśmy na pewno i ty też słyszałeś, że wiesz, im trzeba bardziej zapie.
2: Tak.
1: Dzisiaj się to zmienia, jeśli chodzi o, jak słuchasz, wiesz, Zetek czy jeszcze młodszego pokolenia, nie?
2: Tak.
1: Co też uważam, że jest nie głupie i mądre, bo też nie można przeszarżować, ale tu bardziej chodzi o to, że o sam styl bycia akurat myślę, że rozmawiamy o tym, tak. Że bo to pytanie akurat od niego zacząłem, bo jest nieprzypadkowe, bo jak się zastanowiłem i czytałem i sprawdziłem, jakie rzeczy robisz, ile rzeczy robisz, to jest tak naprawdę, że mówię, kurczę, 7 dni w tygodniu wystarcza ci czasem? Wiesz, na tej zasadzie.
2: No tak, bo to nie jest łatwe też, szczególnie w takim zawodzie, ja jestem freelancerką i w takim zawodzie, kiedy nie masz wyznaczonych godzin pracy, nie przychodzisz do pracy od 8 do 16 i z jednej strony boję się tego, że zmarnuję czas i chcę go bardzo dobrze wykorzystać, a z drugiej strony właśnie wpadam w takie pętle tego, że kurde, tak naprawdę nie mam jakichś super wielkich obowiązków, jutro nie muszę iść do pracy, a nie mam tego czasu. Dlaczego nie mam tego czasu? Co ja takiego robię?
1: Tak.
2: Więc to są po prostu dwa takie tryby, w które wpadam i staram się znaleźć jakąś równowagę, być jakiś złoty środek, nie wiem, czy taki istnieje, ale myślę, że to jest też proces, że to są lata nawyków, lata właśnie przesiąknięcia też taką filozofią, że cały czas musimy coś robić, być produktywni, bo wtedy to ma sens, wtedy jesteśmy ważni, coś znaczymy. Jakby...
1: Coś w tym jest.
2: Tak.
1: Będzie dzisiaj masa tematów, porozmawiamy m.in. o serialu Morfeusz, który niebawem też się pojawi. Zresztą jakiś czas temu rozmawiałem z twoim kolegą z planu, czyli Mateuszem Kmiecikiem z tego serialu.
2: Tak.
1: I powiedział jedno zdanie, które chciałem zacytować i w zasadzie je przeciągnąć do pytania do ciebie, bo bardzo mi się spodobało. Bo on powiedział, że teatr w jego życiu jest domem, a serial czy też film mieszkaniem do wynajęcia.
2: Tak. Słuchałam, zapamiętałam to też, tak.
1: Tak, słuchałaś?
2: Tak.
1: Boże, podsłuchiwani jesteśmy. I czy ty, jeśli chodzi o swoje zajętości związane z aktorstwem, też możesz się pod tym podpisać albo coś do tego dodać, jeśli chodzi o ciebie? Albo jeszcze inaczej, może to przejść, albo
2: jeżeli
1: może coś...
2: Jeżeli miałbym parafrazować Mateusza i
1: tak
2: coś
1: jest.
2: Przełożyć
1: to jest apartamentem, a co jest mikrokawalerką.
2: Tak, myślę, że u mnie jest troszkę inaczej.
1: Tak.
2: Ja nie pracuję, od 3 lat w sumie nie pracuję w teatrze. Byłam kiedyś na etacie, później
1: kiedyś
2: pracowałam
1: gościnnie.
2: Kiedyś
1: to był ten twój dom właśnie taki, tak.
2: Tak, kiedyś to był dom, jeszcze jak byłam w szkole i w sumie szkoła to zapoczątkowała, że szkoła, później teatr to jest dom.
1: Tak.
2: Teraz nie mogę tak powiedzieć. Myślę, że raczej aktorstwo jest dla mnie takim mieszkaniem, w ogóle aktorstwo do wynajęcia. Seriale, filmy,
1: tak.
2: To jest mój dom do wynajęcia, a mój mieszkanie do wynajęcia, przepraszam, a dom, w którym jestem, to jest po prostu moje życie. To jest moje życie, moi bliscy, moje pasje, to, co, jak sobie po prostu żyję na co dzień, jakaś taka moja baza, to jest moje osadzenie, to jest mój dom. I to jest moja podstawa, najważniejsza dla mnie. Znaczy, to jest moja ogromna pasja i jednocześnie praca, z czego jest, jestem bardzo pasja, szczęśliwa. Tak, ale...
1: A inaczej, nie, że taka misyjność, jak się mówi, tak wiesz, że aż, że tak powiem, czasami jest to takie... Aż za bardzo, jak niektórzy ludzie mówią o tej misyjności.
2: Nie nazwałabym tego misyjnością. Uważam, że nie jest to zawód, który ratuje życie. Są inne zawody, które to robią, ale robię to z potrzeby serca, z potrzeby właśnie wyżycia się artystycznie.
1: Tak.
2: Kocham to, chcę pracować jako aktorka, jest to moja pasja, ale...
1: Wiem, że to nie jest najważniejsze na świecie.
2: Wiem, że to nie jest najważniejsze i też to jest zdrowe, żeby to nie było najważniejsze. Tak uważam. W podejściu do tego zawodu, ale też dbając o swoje po prostu zdrowie psychiczne, gdzie ten zawód składa się głównie z odrzuceń. Jak się ma szansę być w jakimś projekcie, to jest naprawdę wielkie szczęście i to zdarza się raz na jakiś czas. I żeby zachować tę równowagę i jakieś takie poczucie harmonii, nie być nieszczęśliwym ciągle, to warto i trzeba sobie zbudować tę bazę taką niezachwianą. Bo co jeśli, nie wiem, będę miała pół roku, kiedy nie wygram żadnego castingu, albo nie będę miała castingów, a to jest dla mnie najważniejsze, to znaczy, że co, że wtedy ja nic nie znaczę, nie jestem nic warta i jakby myślę, że dużo aktorów ma z tym problem i ja też miałam bardzo duży.
1: No bo to jest jakiś lęk, tak?
2: Tak, to jest lęk i to jest też odrzucenie, bo jeżeli jesteś odrzucony jako aktor, to trochę kurde, to trochę ktoś mnie odrzuca, czyli co, nie jestem interesująca, nie jestem utalentowana,
1: pytania
2: nie jestem jakaś.
1: Rozum.
2: Tak, rodzą się pytania i dlatego warto sobie ustawić te priorytety i to nie jest tak, że a, aktorstwo traktuję jak jest, to jest. No nie, skłamałabym, gdybym tak powiedziała. Jest to dla mnie piekielnie ważne i bardzo chcę się spełniać artystycznie w aktorstwie, ale mi dla zachowania jakiejś takiej równowagi psychicznej i w ogóle życiowej bardzo jest potrzebne to ustanowienie priorytetów po prostu.
1: Słuch, to jest banał, ale trzeba się tego nauczyć. Był taki moment, że do ciebie to doszło?
2: Właśnie, tak,
1: żeby się tego nauczyć, żeby okej, Sylwia, nie panikuj. Okej, minął miesiąc, nawet dwa, nie? Ale to nic nie znaczy. To nie znaczy, że nie zadzwonią albo że ze mną jest coś nie tak. Nie o to chodzi.
2: Tak, że to nie znaczy, że nie wygrałaś castingu, to nie znaczy, że to umniejsza twojemu poczuciu wartości.
1: Otóż to.
2: Tak, i no, ja ciągle się z tym mierzę. W sensie uważam, że nie da się tego nauczyć raz na zawsze. Szczególnie, kiedy naprawdę tak bardzo chce się pracować, jest się wrażliwym i tak dalej, ma się te pragnienie. To trzeba sobie nieustannie powtarzać i powtarzam to sobie. Był taki moment, kiedy obudziłam się i tak stwierdziłam, że kurczę, nie mogę być nieszczęśliwa z tego powodu, a później bardzo szczęśliwa, jak się coś uda. Że oczywiście doceniam, jak coś się uda i cieszę się z tego, ale nie chcę tak skrajnych
1: tak
2: emocji.
1: Skakać, tak, no.
2: Tak skakać, to jest bardzo wykańczające.
1: Wyczerpujące musi być, to fakt. Sylwia Gola, niezłą gościnę Rokrady, zaraz do was wracamy, obiecuję.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Kastelmaszczyk jestem, Sylwia Gola w Rock Radio jest, tu się nic nie zmieniło. Dobra, tak pogadajmy jest. O konkretach, bo jeszcze będziemy wracać do tych rzeczy, którymi się zajmujesz, nie tylko jeśli chodzi o aktorstwo, tak. Ale jak już padło hasło serialu, który niebawem, Morfeusz, to tak pokrótce, zanim przejdziemy, żeby słuchacze Rock Radio wiedzieli, o co chodzi. Ja wiem, że jeszcze jesteśmy trochę przed premierą, ale co możesz zdradzić, co możesz powiedzieć o swojej postaci i też nakreślić słuchaczom, z czym mamy do czynienia, bo na pewno nie z nowym Matrixem.
2: Nie jest to nowy Matrix. Jest to serial oryginalny na Sky Showtime, który pojawi się na platformie Sky Showtime. Serial sensacyjny, tematyka gangsterska, powiedzmy. 6 odcinków, Boże, nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, ale chyba 6 odcinków. Premiera prawdopodobnie późną wiosną, ale tutaj głosy są jeszcze podzielone.
1: Tak słyszałem, tak. Że maj, może później, zobaczymy.
2: Może później właśnie czekamy, ja sama czekam z niecierpliwością. Nie mogę za dużo informacji zdradzać, bo...
1: Biegałaś z pistoletem, czy nie?
2: Biegałam.
1: No właśnie.
2: Ale nie zdradzając za wiele, tak. Po drugiej stronie, powiedzmy.
1: Okay,
2: po drugiej
1: rozumiem.
2: Stronie...
1: A która to jest ta druga strona? Zobaczycie.
2: Zobaczymy. Tak, zobaczycie Państwo. Czy mogę coś jeszcze powiedzieć? Na pewno gram postać, myślę, że bardzo silną, zdeterminowaną, ambitną, która, żeby dotrzeć do swojego celu, osiągnąć swój cel, jest w stanie dużo poświęcić, również swoje życie prywatne. Trochę pracoholiczka, trochę, a nawet bardzo, dla której, a propos tej równowagi, to myślę, że dla mojej postaci Ewy, nazywa się Ewa, myślę, że to nie jest tajemnica, myślę, że ona zatraciła tę równowagę pomiędzy pracą, a tą taką swoją podstawą i życiem prywatnym. Także to mogę o niej powiedzieć.
1: A też chyba taka kolejna właśnie fajna przygoda, bo jak wspomniałaś, kino sensacyjne, jak tak patrzyłem na rzeczy, w których występowałaś, to też chyba taka dosyć świeża rzecz dla ciebie.
2: Tak,
1: żeby spróbować
2: prawda.
1: Właśnie taką rolę, bo ja pamiętam najbardziej... Jeśli z tych ostatnich lat chodzi o seriale, i który wzbudził we mnie naprawdę mega pozytywne emocje i bardzo mi się dobrze oglądało, to był serial Infamia, ale zupełnie inna postać, zupełnie coś innego, zupełnie inny klimat.
2: Zupełnie inny klimat i mnie to bardzo cieszy, bo lubię takie wyzwania i miałam bardzo długo marzenie, żeby zagrać, no myślę, że to nie jest duża tajemnica, policjantkę po prostu, żeby długo to za mną chodziło, żeby zagrać taką silną babkę, no i w końcu to się zrealizowało, ziściło, no i zobaczymy, nie widziałam jeszcze efektu, więc nie wiem.
1: Tak, ale wiesz, no to jest tak zwane, jak ktoś by powiedział jeszcze w latach 90. męskie kino, nie?
2: Tak, męskie kino. Co prawda w serialu Morfeusz główne role grają mężczyźni, role kobiece są drugoplanowe, ale uważam, że role kobiece są bardzo interesujące w tym serialu.
1: To jest super, bo kiedyś to zawsze mówiło się, że to taki dodatek, co fajnie się zmienia,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, dokładnie, że jest tam żona kogoś i
1: koniec,
2: dwa zdania
1: tak
2: i do widzenia, tak.
1: No właśnie, a co ty oglądasz, co lubisz, czego szukasz w kinie, jako widzka?
2: Emocji i prawdy i czegoś, co mnie poruszy, jakiejś takiej prawdy, to co powiedziałeś, wczoraj nawet byłam w kinie wieczorem na filmie Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, Emmy Buchwald, no i tam dostałam bardzo dużo tej prawdy i takiego powiewu świeżości, jakoś zrobił na mnie duże wrażenie ten film, też może dlatego, że sama mam trójkę rodzeństwa, jest nas czwórka, też 2 chłopaków, 2 dziewczyny, może trochę mniejsza różnica wieku, ale jest jakby bardzo dużo tam znalazłam dla siebie. I chyba tego właśnie szukam, jakiejś takiej prawdy, jakiegoś takiego człowieczeństwa, też piękna, ale nie mam na myśli piękna powierzchownego, tylko takiego piękna człowieka. Bardzo jakoś, mimo swojego zawodu, że oczywiście jak oglądam film, to widzę, a tutaj to kręcili tak pewnie, a tutaj coś. Staram się, jak jest dobry film, to mi się
1: wyłącza.
2: To wyłącza i wtedy tylko odczuwam. I wtedy wiem po wyjściu z takiego seansu, że okej, to był dobry film, ja nie myślałam za wiele, ile tam...
1: Tak, a tak jest w ogóle ze sztuką. Czy słuchasz jakiejś płyty, tak wsiąkasz, że nie myślisz, aha, tu użyli tego, tamtego, albo było zapożyczone z czegoś, tylko okej, 40 minut przesłuchałem, świetna płyta na przykład, tak?
2: Tak
1: samo jest z kinem, no.
2: Tak, dokładnie.
1: To się zgodzę. Bo w sumie tak zadałem ci to pytanie, bo jak patrzyłem na rzeczy, których występowałaś też, są jakieś rzeczy, wiesz, krótkometrażowe, niszowe, arthouse'owe, bym to powiedział, co już jest. I tak zastanawiam się też, abstrahując od tego, że zależy, jak ten telefon zadzwoni, albo przejdzie casting, ale że też chyba, wydaje mi się, że to też chyba może być jakaś taka twoja pewna obrana droga, jeśli chodzi o to, że jak dostajesz scenariusz, to jest często przywilej, żeby odrzucać propozycje, nie?
2: Oczywiście.
1: ale że pewna estetyka jakaś taka, nie chcę tutaj nic umniejszać, bo nie ma nic złego w występowaniu, nie wiem, w tasiemcu, nie, jakby zadzwonię z klanu na przykład, tak? Ale że, no właśnie, to nie jest klan czy moda na sukces, tylko że coś, co właśnie ma jakąś taką głębię. Nawet ten wspomniany serial właśnie Infamia, on jest może, wiesz, już jesteśmy bardziej mainstreamowym platformie, gdzie można go obejrzeć, ale to nie jest, wiesz, komedia romantyczna z białym plakatem i znanymi postaciami, które widzimy w każdym filmie.
2: Tak, tak. To prawda. Bardzo się cieszę, że mam w CV na swoim koncie takie projekty i bardzo... Bardzo też mi zależało, żeby one takie były, ale chcę zaznaczyć, bo mam też na ten temat pewne przemyślenia, że to nie jest nic złego, jeżeli ktoś zagra w tasiemcu, czy bardziej w komercyjnym projekcie. I jestem bardzo daleka od tego, żeby mówić, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, bo ja oczywiście chciałabym robić tylko ambitne projekty.
1: Też tam się nie da tak.
2: Ale nie da się, przychodzi życie, opłacenie rachunków, tak, kupienia karmy dla kotów, psów, po prostu i wtedy... Wtedy jakby trzeba troszkę wybrać, jakie życie chce się prowadzić i jakie projekty robić. Ja jestem bardzo szczęśliwa, tak jak powiedziałam, że mogłam je zrobić, ale...
1: Fajnie sobie te światy mieszać, nie? Tak mi się
2: fajnie
1: wydaje.
2: Fajnie sobie te światy mieszać, tak, że fajnie zrobić trzy projekty ambitne, jeden bardziej komercyjny, bo... projekt to jest zawsze spotkanie z drugim człowiekiem. To jest zawsze praca w zawodzie, można poznać fajne osoby, nigdy nie wie się, co te osoby będą później robiły, z kim się nawiąże fajne znajomości, albo po prostu zwykły, czysto ludzki kontakt, że zawsze można coś dla siebie znaleźć. Tak. Także każde doświadczenie uważam, że jest cenne. Oczywiście wszystko w zgodzie ze sobą, ale...
1: ale poza tym są fajne to porównanie, że jeśli na przykład, bo sobie zapisałem, nie widziałem go, ale tak przeglądałem sobie te filmy, powiedziałem sobie, że jakbym gdzieś znalazł, a nie znalazłem w sieci, to bym sobie obejrzał na przykład Lato 43. Wydaje mi się ciekawą rzeczą, jak zobaczyłem zwiastun, zdjęcie, w ogóle zdjęcia były tam bardzo fajne, że to tylko taka bardzo kameralna historia przyjaźni kobiet podczas okupacji, tak jakby ktoś ze słuchaczy Rock Radia był zainteresowany. I z jednej strony masz coś takiego na przykład, potem, nie wiem, pojawia się między innymi Heweliusz, tu masz coś bardzo kameralnego, a tu masz no naszych Avengersów.
2: Tak, w ten sposób.
1: Że też fajnie jest... liznąć jednego i drugiego świata, poza tym, no właśnie, jeśli się nie pojawiasz też w takich rzeczach, no to ciężko jest pójść sobie dalej, bo jednak wydaje mi się, że musisz zobaczyć, a poza tym te rzeczy, o których ja mówię, czyli Heweliusz czy na przykład Infamia, one są większe, możesz powiedzieć potem, ale wystąpiłam w fajne rzeczy.
2: Tak, no to jest, to są najfajniejsze rzeczy i super by było robić takie rzeczy częściej, gdyby to było możliwe.
1: Bo przy Heweliuszu to trochę jest wejście takie, nie? Do Disneylandu.
2: Tak, totalnie. I szczególnie jeszcze praca z Janem Holoubkiem i jego ekipą, całą, która jest niesamowita. Oni pracują razem przy wielu projektach. Ja wcześniej z nimi pracowałam przy Roście Millennium i tam ich poznałam.
1: Oczywiście, tak. Tak. Lata 60. Zresztą tak, super to było akurat. Tak. Właśnie te lata 60. były lepsze niż współczesne w tym serialu, uważam, w tej trzeciej części.
2: Ja jestem też
1: ciekawsze
2: fanką...
1: Ciekawsze były. Chociaż eksperyment z głosem Franczaskiego też był kontrowersyjny, ale uważam, że tutaj przeszedł też dał egzamin.
2: Tak, to prawda.
1: Jak tam Filip Pławiak mówił, trochę swoim głosem, trochę pana Piotra.
2: Tak. To był ciekawy bardzo zabieg. No, ja już właśnie od czasu Roysta, zresztą to było moje marzenie zagrać w Roście już wcześniej, do innych części się tam zgrywałam na castingi, nigdy się nie udawało.
1: Tak.
2: Więc jak się udało w tej ostatniej części, to ja byłam przeszczęśliwa. No i się trochę zakochałam w tej całej ekipie, więc jak później miałam możliwość zagrania nawet tej malutkiej roli w Heweliuszu, to ja byłam no przeszczęśliwa. Każdy dzień, mimo że tam to była bardzo mała rola, to chyba miałam 5 dni zdjęciowych w każdym innym mieście w ogóle, więc trochę się z nimi najeździłam.
1: Tak.
2: No i to było super i też obserwować ich przy pracy i jak przeczytam wszystkie odcinki, to miałam tak, o kurczę, to będzie coś. Nie?
1: Tak.
2: Więc to była totalna ekscytacja. Pamiętam, jak był też bankiet po zdjęciach i było takie podziękowanie, też zrobili takie krótkie wideo tam z planu, jakby po tych wszystkich dniach zdjęciowych i to mimo, że byłam tam po prostu parę dni, to wzruszyłam się, pamiętam, że mi łzy poleciały, że miałam tak, że kurczę, dla takich chwil, aż teraz mam siarki, jak o tym myślę, dla takich chwil warto uprawiać ten zawód, że ja po to go chciałam uprawiać. I wiadomo, to się nie zdarza często, ale nawet jeżeli zdarzy się raz na jakiś czas, no to jestem przeszczęśliwa.
1: Czy jest coś takiego, co wtedy wówczas nowego się dowiedziałaś, albo coś, co ci się spodobało i takie miałeś, wow, to lata 60. nie pomyślałam o tym, że mogły być takie albo fajne, albo niefajne.
2: Coś nowego.
1: Tak. Ale w ogóle, czy coś wzbudziło w tobie jakiekolwiek emocje z tymi latami 60. Znaczy, oprócz tego, że strój, bo tam świetnie wyglądałaś, świetnie to wszystko właśnie wyglądało, w ogóle, no to zdjęcia jak to u pana Echolubka.
2: Tak, ale ta estetyka
1: tak. Lata 60, no.
2: Anegdotka, jak dostałam propozycję tego castingu, to ja miałam takie, nie, no znowu casting, do którego nie pasuje, na pewno tego nie dostanę. Mhm. I nagle podczas nagrywania tych scen, tak, bo inspirowałam się, bo ja grałam młodszą wersję Muszki.
1: Tak.
2: I inspirowałam się scenami Muszki z innych części Roysta. Mhm. I okazało się, że coś kliknęło, że jakoś to tak. Bardzo poczułam, więc no, tym bardziej się cieszę, że tą nagrałam i się nie poddałam. W każdym razie ta estetyka tych lat 60. ja pamiętam, że pokazywała mojej babci też zdjęcia i ona mówiła, tak, tak, były takie sukienki, było tak, tak się nosiło, tak się czesało i tak dalej. Co prawda wiadomo, że w serialu widzimy jakiś tylko wycinek i to wszystko wygląda ładniej pewnie niż wyglądało, ale ja też bardzo romantyzuję te czasy. Mhm. Ja jestem fanką też starego designu, mam dużo starych mebli, swego czasu nawet kupiłam sobie szlifierkę i tam zajmowałam się renowacją mebli, tak hobbystycznie po prostu. Jakieś tam stoły, krzesła, jakieś stare regały i polskie, ale też czechosłowackie na przykład.
1: A to chyba wrzucałaś gdzieś tam na ogłoszenia, coś gdzieś mi wyskakiło.
2: A możliwe, tak. Możliwe, bo ja co chwilę coś sprzedawałam, kupowałam nowego, bo mi się znudziło, jakieś stare lampy gdzieś wynalazłam.
1: Dokładnie.
2: A to coś ze śmietnika znalazłam, na uwagę śmieciarka jedzie i tam odnowiłam.
1: Pan się zatrzyma!
2: Tam jest ten fajny stół.
1: Tak.
2: Także i od nawet samego siedzenia na tych platformach sprzedażowych i czytania o tych starych rzeczach, ja zdobyłam bardzo dużą wiedzę na ich temat, że a to jest tego projektanta, a to jest to, a to te krzesła są takie. I ja nie jestem obiektywna, jeżeli chodzi o cenę tych lat, bo właśnie bardzo je romantyzowałam. Nawet zbierałam swego czasu, dalej mam, bo nie mogę się ich pozbyć, jakoś mi szkoda, stare zabawki z PRL-u, które jakoś wzbudzały, mimo że się nigdy nimi nie bawiłam, nie miałam w dzieciństwie takich zabawek, to wzbudzały we mnie jakieś taką nostalgię.
1: Tak.
2: Więc totalnie byłam oczarowana tym, więc byłam bardzo szczęśliwa, że mogę zagrać nie we współczesnych latach, tylko
1: to, co pamiętają nasi dziadkowie na przykład.
2: Tak, właśnie. No.
1: Słuchaj, zaraz wracamy do naszej pogawędki. Sylwia Gola, niezłą gościnę Rock Radia jest. Zaraz się słyszymy ponownie.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Sylwia Gola w Rock Radio jest, nic się nie zmieniło. I powiedz mi, czy to prawda, czy coś wymyślam, czy internet wymyślił, czy ty dobrze grasz w bilarda?
2: Bilarda? Nie wiem, a skąd takie pytanie?
1: Bo na jakiejś stronce z tobą, gdzie było wykształcenie i tak dalej, różne jakieś cechy, było napisane między innymi gra w bilarda. I tak mówię sobie, zapiszę.
2: Co ty gadasz?
1: Tak jest. Były sztuki walki i bilard. Ja mówię, Boże, zapytam, co za kombo.
2: Wspaniały.
1: Tak. Więc jak coś, zmień w internecie.
2: Muszę to gdzieś zmienić, muszę to wyszukać i zmienić, ale jest to bardzo zabawne. Uśmiałam się, bo ostatnio byłam namawiana, że właśnie, żeby pójść na bilarda i się bardzo przed tym wzbraniałam, bo...
1: Okay. To ktoś ci wpisał chyba z tych znajomych.
2: Ktoś mi wpisał, bo w domu rodzinnym, co prawda, nabyliśmy bilard z moim rodzeństwem i graliśmy, ale jest tak jednak, że jak masz coś w domu na co dzień,
1: Jezu, ale zazdroszczę, zawsze marzyłem, żeby mieć w domu stół do bilarda i sobie pograć.
2: My też marzyliśmy, a później każdy z nas się jakoś rozjechał na studia, coś, jak się spotykaliśmy, to już... Potem. Wiadomo.
1: To już raczej więc... był do wieczerzy.
2: Tak, więc, ale bardzo śmieszne. Dziękuję ci,
1: bardzo
2: że...
1: proszę.
2: Powiedziałeś czegoś nowego.
1: To wykreślić. To, słuchaj, ja ci potem myślę linka, gdzie to
2: dobra,
1: jest.
2: Dobra.
1: Żeby to zmienić. Dobrze, to o tych pasjach nie, ale to już jest akurat pewne. Mówiliśmy w pierwszej części, do tego nawiązałem, że czy umiesz odpoczywać, bo aktorstwo, do którego też jeszcze będziemy skakać i wracać, to jedno, ale tak. Też między innymi, jeśli ktoś będzie na ochocie, to też może coś znaleźć od ciebie.
2: Tak, zapomniałam.
1: No właśnie. Opowiedz mi o tym, jak do tego doszło, że mural na teatrze Ochota na jednym ze ścian, bo tam był taki kolektyw Sztama się nazywał, czy nazywa, bo nie wiem,
2: tak,
1: czy on jeszcze jest.
2: Sztama. To był jedyny projekt.
1: Jedyny projekt. Ale jaki zarazem?
2: Tak, tak, tak. To była pandemia. Mój partner jest grafikiem, projektantem graficznym i ja wyszukałam, że jest taki konkurs, na konkurs na 50-lecie Teatru Ochoty, na projekt muralu. I ja wtedy oczywiście, wtedy jeszcze grałam w teatrze, pospadały mi spektakle, miałam bardzo dużo czasu. I
1: jak to wszyscy
2: się,
1: w pandemii.
2: Jak wszyscy w pandemii, co było bardzo też przyjemne, bo nikt wtedy nic nie robił.
1: Wtedy już na siłę musiałaś odpocząć.
2: Tak, tak.
1: A i tak nie mogłaś.
2: Tak, ale to wspaniałe było to poczucie, że nikt nic nie robi i wtedy ja też mogę nic
1: tak,
2: nie robić.
1: Tak, tłumaczyłaś sobie. W ten sposób też tak miałem. No.
2: Tak, to było super. No w każdym razie wysłałam to mojemu partnerowi, żeby chciał wziąć udział. On jak zwykle zarobiony robotą, żonie nie chce, ale jak chcesz, to możemy to zrobić razem. I ja tak myślałam, kurczę, jakby no nigdy w życiu nie projektowałam ani nic, ale mam tę wiedzę jednak powiedzmy teatralną i zaczęłam googlować historię Haliny i Juliusza Machulskich, którzy założyli teatr, jak to wyglądało. Dokopałam się do jakichś archiwalnych zdjęć z czasów, kiedy zakładali ten teatr i znalazłam bardzo fajną fotografię. No i zaczęliśmy rozmawiać, myśleć, jakby to mogło wyglądać i wpadliśmy na pomysł, że możemy użyć tej fotografii, rozczłonkować logo, obecne logo Teatru Ochoty i stworzyć, powiedzmy, kolaż, który będzie pokazywał, jak, oczywiście w cudzysłowie jest to jakaś impresja na ten temat, jak Halina i Juliusz Machulscy malowali logo, czyli jakby jak tworzyli ten teatr. No i jakby pracowaliśmy, udało się stworzyć ten projekt, wysłaliśmy zgłoszenie, no i okazało się, że wygraliśmy. I nazwaliśmy się wtedy właśnie Kolektyw Sztama.
1: Super rzecz.
2: Tak, i super rzecz.
1: Od samej dziecięskości, że tak użyję takiego stwierdzenia, miałaś takie właśnie zajawki artystyczne, wszelakie, że cię to zawsze kręciło?
2: Chodziłam na teatralne do domów kultury, też u sióstr zakony chodziłam na teatralne, jakieś tam schole, jakieś takie rzeczy. Więc to plus z rodzeństwem robiliśmy spektakle w domu z moimi braćmi głównie. Jeszcze mam siostrę, ale ona była starsza troszkę, chociaż też z nami nagrywała jakieś takie głupie filmiki, jak jeszcze nie było internetu, takie rzeczy.
1: Bardziej
2: programy.
1: Reżyserem.
2: Reżyserem, operatorką też była. Więc to było od zawsze. Później jakoś mi się to wybiło z głowy i poszłam na studia finansowe i rachunkowość, bo stwierdziłam, że to jest jakby, że nie można być aktorem na życie. I później wróciłam znowu do tego tematu, więc gdzieś się tam przewijało, aczkolwiek no nie, ja pochodzę z małej miejscowości, Połczyn-Zdrój w zachodniopomorskim i też z rodziny no zupełnie nieartystycznej. Ode mnie każdy z każdej strony jest rolnikiem. Ja zresztą też jestem rolniczką, zrobiłam podyplomowe studia rolnicze, więc nie sądziłam, że to może być sposób na życie, ani że to może być mój zawód. Ale gdzieś te zajęcia jakieś takie artystyczne, gdzieś to zawsze...
1: A to jest zawsze taka satysfakcja, jeśli się nie ma się żadnych konotacji rodzinnych, a samemu idzie się step by step do czegoś.
2: Tak, to jest duża satysfakcja, ale też wdzięczność dla rodziców, że poszli za tym, bądź na początku łapali za głowę oczywiście, że co ja robię. Wziąłam dziekankę na tym finanse rachunkowość, wyjechałam do Krakowa, najpierw w Larcie, później poszłam na filmoznawstwo, bo się nie dostałam do szkoły, później coś i oni mnie bardzo w tym wspierali, więc gdyby nie ich wsparcie, no to ja bym pewnie sama nic nie zrobiła, ale miałam dużą satysfakcję i to, że zaryzykowałam i gdzieś się to tam opłaciło, że tą ciężką pracą i pogonią za marzeniami coś tam zyskałam, nie? Więc to no, na pewno jest.
1: A to jakie miałaś wtedy wyobrażenie zawodu właśnie na studiach, a dziś? Czy się bardzo pozmieniała ta wizja aktorstwa?
2: No, troszkę się pozmieniała, jak przyszła rzeczywistość i nie do końca też w szkole na to przygotowują, ale też właśnie jeżeli chodzi o te ambitne projekty, że ja czuję, że ja studiowałam w Krakowie i czuję, że trochę przesiąkłam taką narracją i taką filozofią, że tylko ambitne projekty, że nasi profesorowie nie grają w operach mydlanych, że my też, żebyśmy tego nie robili, jeżeli chcemy być aktorami. I ja bardzo tym przesiąkłam i bardzo długo z tym walczyłam i to nie o to chodzi, że ja teraz już nie chcę robić ambitnych projektów, tylko tak jak ci powiedziałam, przyszło życie, zapłata rachunków.
1: No oczywiście.
2: Jakoś trzeba sobie radzić i też nie mogę całe życie prowadzić życia studentki po prostu, która tam jakoś sobie kombinuje.
1: Oby do pierwszego.
2: Oby do pierwszego, więc przyszła pewna weryfikacja tego. No i oczywiście różniło się to życie. W szkole i podejście, a to jak ten zawód wygląda. Po prostu. Jak bardzo trzeba być samodzielnym, jak dużo trzeba mieć samozaparcia, cierpliwości i też jakiejś takiej siły, żeby cię to nie przygniotło po prostu, nie?
1: Bo... Tak. Poza tym też czytałem, widziałem, że bardzo dużo nagrywasz tych self-tape'ów. Też w różnych językach.
2: Tak.
1: Ja niemiecki, przyznam się, że zakończyłem w podstawówce na Derdi Das.
2: Jak większość z nas.
1: Bo mnie przygniotło potem w gimnazjum francuski, a w liceum włoski i chociaż jakoś tam po polsku do dzisiaj potrafię jako tak opowiedzieć. Ale znalazłem taki film, który jest przeuroczy. Chyba na twoich social mediach. Jest taka kompilacja na twoim Instagramie, przejrzałem sobie, bardzo zacna. Jest tam przecudowny taki jeden, znaczy parę z takich filmików, ale jak coś nagrywasz i wspomniałeś, że musisz mieć nakarmę dla kota, to nawet koty ci czasami nie pozwalają tam, bo tło leci.
2: Tak.
1: Więc też można zobaczyć, jak to wygląda za kulisowo, jak człowiek nagrywa te self-tape'y, bo zawsze mi się wydawało, tego nigdy nie robiłem, no bo nie jestem aktorem, ale zawsze mi się wydawało, że to trzeba się cholernie przygotować do tego, żeby się skupić, żeby to nagrać i mieć to poczucie, że pewnie nagrywa się to jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste ujęcie, kolejny dubel i ty zastanawiasz się, kurde, co wysłać, nie? Że to musisz mieć... Wtedy się cierpliwość sprawdza, mi się wydaje, przy tych self-tape'ach.
2: Tak, totalnie. I że musisz być gotowy i że tak w biegu tego dnia codziennego właśnie tu koty, a tu sąsiad jakiś remont, tu coś i ty musisz nagrać scenę, a czasami jest ona bardzo trudna. Musisz kogoś zaprosić do nagrania tej sceny, koleżankę albo kolegę, żeby ci pomógł w tym. To jest cała po prostu uruchomić machinę castingową i też samemu być w tej gotowości, bo na przykład dawno nie miałeś castingu i nagle po 3 miesiącach ktoś się odzywa i masz bardzo trudną scenę do nagrania, nie? I ty po prostu w biegu życia codziennego i właśnie kupowania karmy dla kotów musisz się w sobie zebrać i skupić i zrobić to dobrze, nie?
1: Tak. To jest super patent na social media.

0: uczę niemieckiego i z mówieniem mam tak, że dogadam się, ale nie czuję się jakoś tak super pewnie, żebym super biegle.
1: Czyli kebaba przykład... spokojnie możesz zamówić tak. w Berlinie.
0: Ein kebab bitte.
1: No właśnie, gemuse.
0: Tak, mit gemuse.
1: Tak.
0: Ale z graniem po niemiecku jakby sprawia mi to dużą przyjemność, radzę sobie z tym, no ale oczywiście Niemki nie zagram. Zagram Polkę mówiącą po niemiecku lub jakąś inną dziewczynę spoza Niemiec. No i jakoś tam próbuję swoich sił. Ja wróciłam do nauki niemieckiego, bo tak jak ty, po prostu w podstawówce miałam niemiecki, w sumie w gimnazjum, w liceum też, ale też tylko Derdi Das i nic więcej. Tak. Szukali do projektu właśnie do filmu niemieckiego i zapytano mnie, czy mówię po niemiecku i ja wtedy trochę tak skłamałam, że tak, mówię po niemiecku.
1: Natürlich.
0: Natürlich, ja.
1: Jawohl. Ich liebe.
0: Ich liebe Deutsch.
1: Für Deutschland.
0: Tak, i stało się tak, że zostałam zaproszona na ten casting po self-tape'ach, oczywiście tam wykułam na pamkę i ja wygrałam ten casting wtedy. I to mnie zmobilizowało do, pamiętam, że chyba wtedy kończyłam 30, bo dostałam na 30 od znajomych, od rodzinek,
1: słownik.
0: Taki duży słownik, taki duży prezent, okay. Była wielka zrzutka na moje lekcje niemieckiego.
1: A super, to jest świetny prezent.
0: Tak, świetny prezent i od tamtej pory jestem z tą nauczycielką, z Agą, która mieszka na co dzień w Wiedniu, mamy lekcje online i się uczę po prostu cały czas. I jest to dla mnie mobilizacja, bo sama z siebie myślę, żebym nie wróciła do nauki niemieckiego, bez szans.
1: Wiem, bo ja mam tak z włoskim. Odkładam, żeby do niego wrócić.
0: Tak, tak.
1: A nie tylko powiedzieć ciao ragazze.
0: No i dobrze mieć jakąś motywację,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Ale już na przykład jakbyś jeździł do Włoch sobie często i byś, wiesz, poczuł, że musisz tam się po prostu dogadać, dobrze sobie znaleźć taką zewnętrzną jeszcze motywację.
1: Tak.
0: No i dla mnie te projekty po niemiecku, te castingi po niemiecku, to jest taka motywacja, żeby
1: świetna
0: jednak
1: rzecz.
0: To cisnąć.
1: Świetna rzecz. Ja w ogóle mam wrażenie, że jak człowiek się nauczy jednego, dwóch, trzech języków, też może wszystko.
0: Tak,
1: coś w tym jest.
0: To prawda.
1: Tak mi się wydaje. Sylwia Gola, niezłym gościem, niezłą gościową Rock Radia jest. Zaraz do was wracamy.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Sylwia Gola w Rock Radio, chociaż też powinienem powiedzieć Roiber.
2: Roiber, tak.
1: Bo o tym chciałem podyskutować. Bo to jest kolejna z rzeczy, która mnie zaskoczyła i mega pozytywnie. Mimo, że jesteśmy w Rock Radio, ale też lubię taką muzykę. Mhm. Aktorstwo, mówiliśmy o muralu. Bilard już wiemy, że nie.
2: Fake news.
1: Ale co, chyba zaraz po tej wywiadzie pójdziemy na bilard.
2: Dokładnie.
1: Razem. I właśnie sety DJ-skie, co też jest w miarę świeżą sprawą, jak tak pogrzebałem. Mhm. Z rok, dwa.
2: Tak, chyba to już będzie z 2 lata, od kiedy skończyłam kurs.
1: Ja ci nawet powiem, zaskoczę, ja tak się dokopałem, że nawet powiem ci, że bo robisz też własne sety jakby takie.
2: Sety nagrywam, ale nie produkuję muzyki.
1: Tak, ale na przykład włączyłem sobie, gdzieś znalazłem Technolas 2024. Mhm. Kurde, fajne.
2: Tak?
1: Słuchałem sobie wczoraj właśnie.
2: O, super, cieszę się.
1: I skąd w ogóle taka jeszcze zajawka u ciebie?
2: Ja mam tak z muzyką elektroniczną, że jakby tak policzyć, to ja jej słucham od jakichś 20 lat. Mhm. Od kiedy byłam nastolatką. Tak. Jeszcze pamiętam, że chyba chłopak ówczesny mojej siostry załatwiał mi jakieś płyty CD, no bo wtedy nie było jeszcze tak internetu. Jakiś Westbam, Mayday był festiwal, ja tak bardzo chciałam na to pojechać, my już byłam gówniarą. Tak. I słuchałam tych wszystkich płyt, jakoś tak przesiąkłam tym. I faktycznie muzyka elektroniczna niezmiennie jest ze mną, no, od tych 20-19 lat, jakoś tak. No a z DJingiem było tak, że właśnie z moim partnerem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś razem poza domem,
1: tak.
2: Innego niż oglądanie wspólne Netflixa. I zdecydowaliśmy, że pójdziemy na kurs DJ-ski do Instytutu Dźwięku, jest taka szkoła i produkcji muzyki, i DJingu. No i poszliśmy tam na jeden kurs, na drugi. No i jakoś tak się stało, że z takiej też zajawki po prostu do muzyki, z tego grania, no właśnie cały czas uczę. Pojawiły się jakieś propozycje, możliwość zagrania, a tu na jakiejś imprezie, a tu na festiwalu, bo wygrałam jakiś konkurs. I co mnie bardzo zdziwiło, bo to nastąpiło bardzo szybko, ale też bardzo ucieszyło i stwierdziłam, że dobra, go with the flow, idę za tym, jak się dzieje, to gdzieś tam zagram. No i tak zostało to ze mną. Traktuję to oczywiście hobbystycznie i bardzo to
1: lubię.
2: Ale
1: wkręciło cię to.
2: Ale wkręciło mnie to, nie na tyle, żeby, nie wiem, porzucać aktorstwo i już tylko
1: grać sety
2: i po prostu grać tak w klubach, jest. Bo uważam, że ta branża jest bardzo trudna i dopóki jej nie poznałam, sądziłam, że branża filmowa, teatralna, aktorska jest trudna.
1: No też jest mnóstwo ludzi, a też nie jest aż tak wbrew pozorom wiele miejsc.
2: Tak, i dużo osób kończy te kursy, też trzeba bywać, znać, chodzić na imprezy,
1: trzeba
2: kolegować
1: dużo grać, żeby mieć na te wspomniane rachunki.
2: Dokładnie. To
1: jest hobbystyczny, chyba, że jest nieliczna grupa taka.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale to mi pasuje, że to hobbystyczne. Miałam taki moment, że jak już tak zaczęłam więcej grać, jakieś takie ambicje się pojawiły, trochę jakieś takie rozczarowania, dlaczego to tak wygląda, dlaczego ta branża taka jest, ale później zrobiłam sobie parę miesięcy przerwy i stwierdziłam, dobra, back to the roots, wracam do tego, do początku, czyli dlaczego ja tam poszłam.
1: Tak.
2: Bo lubię tę muzykę, bo chcę czasami zagrać na urodzinach znajomych i musiałam sobie jakoś to przetłumaczyć i wróciłam do tego początku. Oczywiście, jak gdzieś będzie okazja, to dalej zagram, ale traktuję
1: to jako... Tak.
2: Dokładnie, to jest fajna zajawka dla mnie.
1: Czyli jak z tobą siedzi na imprezę gdzieś na domówkę, to jesteś DJ-em.
2: Zdarza się, może tak być. Są zaproszenia na znajomych urodziny, gdzie mam zagrać.
1: Jeszcze jest też kolejna rzecz, dubbing.
2: Tak, pojawił się. Dawno co prawda nie dubbingowałam, tak, ale miałam czas, że to było...
1: Jestem mało growy, ale widziałam tam The Last of Us nawet.
2: Tak, było. Tak, dużo miałam takich gier w ogóle i takich gier też akcji, takie mocne postacie dubbingowałam tam. Jakieś wojowniczki, jakieś takie różne rzeczy.
1: Jak do tego doszło, cytując wieszcza tego kraju?
2: Tak, chyba było tak, my generalnie pod koniec studiów właśnie w krakowskiej PWST, teraz AST, mieliśmy warsztaty dubbingowe i tam pierwszy raz się z tym w ogóle spotkałam. Nie szło mi to jakoś wyśmienicie, chociaż pamiętam, że robili taki udawany wewnętrzny konkurs na postać z bajki, na chłopca z bajki i ja wygrałam z moimi kolegami z roku na głos chłopca, bo się okazało, że mój głos po nagraniu...
1: To jak była pani, nie pamiętam teraz nazwiska, że przez lata dubbingowała tego Asha z Pokemonów, a to była kobieta.
2: A, to nie widziałam, oglądałam Pokémony.
1: Ja też.
2: O kurde, no właśnie, no właśnie. No i tam jakby pierwszy raz liznęłam, że tak powiem, tematu.
1: Tak.
2: A później to było tak po prostu po szkole, no jak się szukało pracy, że się zgłaszało do studiów dubbingowych. I byli już znajomi aktorzy, aktorki, którzy byli bardziej doświadczeni, no i tam polecali, zgłoś się do tego studia, do tego studia. I ja, chyba nie kłamię, chyba tak było, że zgłosiłam się po prostu, chyba pierwsze studio, z którym pracowałam, to właśnie było studio PRL i od tego studia miałam najwięcej właśnie później, jak już zrobiłam jeden projekt, jakieś tam kolejne wychodziły.
1: Tak.
2: I tak to chyba się zaczęło, że po prostu zgłosiłam się, były próbka głosu, bo tam są takie castingi, że zostawiasz próbkę głosu w różnym stylu i tak to jakoś poszło.
1: No i super, mam nadzieję, że to też wróci.
2: No też mam taką nadzieję. Muszę chyba jakby odświeżyć temat, przypomnieć się gdzieś tam coś nagrać nowego.
1: Otóż to.
2: Tak, bo jakoś zaniedbałam to trochę.
1: Słuchaj, parę rzeczy już zapisuj podczas tej naszej rozmowy.
2: Właśnie, kurczę,
1: konotuj sobie.
2: Tak.
1: Ale już tak tytułem końca, bo powoli już uciekamy. Mówiliśmy o Morfeuszu, ale też wygooglałem, sprawdziłem, jeśli to jest prawda, że też niebawem pojawi się film. Też taki mały, wielki film, tak sobie pomyślałem, że może to być. Anioł Morski?
2: Tak, tak.
1: Też ciekawa historia mi się wydaje. Trochę taka teatralna.
2: Jest trochę, ja miałam już okazję je zobaczyć, film, jest faktycznie trochę taki, mi się skojarzył, spektakl, teatr telewizji. To jest historia związku dwojga ludzi, w sumie reżysera teatralnego i aktorki, albo byłej aktorki, bo już tam odchodzi ta Agata z zawodu, którzy mierzą się właśnie z tematem otwarcia związku, który zresztą inicjatywa wychodzi właśnie od niej, od tej Agaty. No i tam właśnie poprzez bodajże 10 czy 12 scen, już teraz nie pamiętam, bo to bardzo długo trwało, my kręciliśmy to bardzo dawno temu, poprzez tylko sceny rozmowy dwójki bohaterów, może z wyjątkiem jednej sceny, obserwujemy relacje, a w zasadzie rozpad trochę tej relacji i jak oni z tym dealują, z tematem właśnie otwarcia związku, najpierw poligami, potem już poliamorii. Tak, to taki jest generalnie trzon tej historii.
1: Jeszcze porozmawiam też o teatrze, ale nie ma czasu, chociaż to będzie jeszcze szansa. Widzisz, mówię, że o Boże, tyle czasu, a to proszę.
2: Tak, tak,
1: a mi się tematy nie mieszczą. Więc super. Sylwia, powiedz mi, czego ci życzyć oprócz tych rzeczy, o których wspomnieliśmy dzisiaj?
2: Myślę, że dużo spokoju, właśnie odpoczynku, o którym rozmawialiśmy, od którego zaczęliśmy, cierpliwości, której mi czasami brakuje, no i na pewno...
1: A to cholerek jesteś, czy... Nerwusek?
2: Czasami mi się zdarza. Mam wysokie standardy i do siebie, i do innych, i tak czasami, mi puszczają nerwy. Oczywiście bardzo na tym pracuję, ale jestem dosyć nerwusem, niecierpliwym. Chciałabym już na teraz, żeby wszystko było dobrze zrobione. Także tej cierpliwości, spokoju, na pewno nowych projektów bym sobie życzyła. Zdrowia przede wszystkim.
1: No w naszym
2: bez
1: wieku.
2: Zdrowia nie ma nic. Tak, w naszym wieku już
1: to już tylko tego się życzy. Tak.
2: Tak, także takich rzeczy, których ja też i tobie życzę.
1: A dziękuję bardzo serdecznie, potem się rozliczymy.
2: Tak.
1: Tam, gdzie zawsze faktura. Sylwia Gola, niezłym gościem, niezłą gościni Rock Radia była. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Dzięki, było super.
1: I do następnego. Marzysz Tomaszczyk, dziękuję. Hej, hej, ciao. Czus.
2: Czus, czus, auf Wiedersehen.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prostinek, co śmierdział na pomałatku na tydny.